Zamykasz oczy, tylko słychać szum morza. Mówimy, życie to jest trudna szkoła. Inna poezja i ciągnąca się proza. Mówimy, jeśli chcesz to zrozumieć, to najlepiej doczytaj do końca. Ja chyba czytam każdą stronę na opak, trochę wracam.

oczach ateistą, nie agnostykiem, manichejczykiem.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Wiadomości Radia Akadera.
2: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że

0: decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5000 żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
1: Czyli straszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, siatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
0: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzice a młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
0: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
3: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
0: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia. Wczoraj było pięknie, to może dzisiaj jeszcze cieplej? A tak, nad morzem i w górach od 20 do 25, w centrum też 25, na zachodzie Polski 27 stopni, niebo bezchmurne, nie ma mowy o deszczu. Wiatr łagodny, a ciśnienie wysokie. No i co poradzić, że jutro ma być jeszcze cieplej?
4: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Pak za minimum 99 zł, a masło Extra Farmilk cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: Po reklamie.
7: Radio Akadera.
8: W Radiu Akadera poranek akademicki.

0: Studenci, a co byście powiedzieli na to, żeby tegoroczny sierpień spędzić na jednym z najlepszych uniwersytetów w Korei Południowej? Paweł Cybulski, a moim gościem jest Małgorzata Adamowicz-Nosowska z Fundacji Przyjaciół Korei Południowej, z którą razem sprawdzimy, jak połączyć wakacje życia z konkretnym wpisem do CV.
1: Cześć Paweł, dzień dobry Państwu.
0: Małgorzata, od początku Inna University w mieście Incheon ogłosiło nabór na szkołę letnią. Co to za uczelnia?
1: Uniwersytet INA w Incheon to jest jedna z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych uczelni wyższych w Korei Południowej. Uczelnia ta powstała w 1954 roku i odgrywa kluczową rolę w rozwoju technologicznym i gospodarczym kraju. Uniwersytet został założony z inicjatywy pierwszego prezydenta Korei przy wykorzystaniu funduszy zebranych przez koreańskich imigrantów na Hawajach, co znajduje odzwierciedlenie w samej nazwie uczelni. Słowo INA pisze się INHA i powstało z połączenia pierwszych sylab nazw Incheon oraz Hawaje. I placówka ta pierwotnie została powołana jako instytut technologiczny wzorowany na amerykańskim MIT. Z biegiem czasu przekształciła się w kompleksowy uniwersytet badawczy. Kampus uniwersytecki położony jest w strategicznym punkcie Incheon, miasta będącego globalnym centrum logistycznym i bramą lotniczą Korei, ponieważ w Incheon znajduje się główny port lotniczy Korei, co stwarza studentom unikalne możliwości staże i praktyk w międzynarodowym środowisku. Uczelnia wyróżnia się nowoczesną infrastrukturą, w tym zaawansowanymi laboratoriami badawczymi, imponującą biblioteką centralną, która stanowi zresztą serce życia akademickiego. Uniwersytet INA kładzie ogromny nacisk na umiędzynarodowienie, oferując szeroką gamę programów prowadzonych w języku angielskim, liczne wymiany studenckie oraz cieszącą się właśnie dużą popularnością szkołę letnią, która przyciąga młodzież z całego świata chętną do zgłębiania tajników koreańskiej technologii, biznesu oraz kultury. Studenci INA korzystają nie tylko z wysokiego poziomu nauczania, ale również z dynamicznego życia studenckiego i bliskości nowoczesnej strefy ekonomicznej Songdo. To jest taka dolina krzemowa Korei Południowej.
0: Czego będzie można się nauczyć podczas szkoły letniej?
1: Studenci będą mieli możliwość do wyboru m.in. kursy języka koreańskiego, kultury koreańskiej, komunikacji, zarządzania, sztucznej inteligencji, zdrowia czy też wellness. Program jest prowadzony w języku angielskim i daje możliwość zdobycia punktów ECTS.
0: Często rozmawiam ze studentami, którzy biorą udział w międzynarodowych wymianach i wiem, jak szalenie ważne dla nich jest, aby nie spędzić całego wyjazdu w bibliotece. Stąd tak wielu chętnych na przykład na wyjazdy do Hiszpanii. Także w imieniu studentów pytam wprost, jakie atrakcje czekają na uczestników szkoły letniej.
1: Przede wszystkim program obejmuje wizyty w takich miejscach jak strefa zdemilitaryzowana, zwiedzanie Seulu, czyli stolicy Korei, wyjazdy do Everlandu, jest to taki Disneyland koreański. Będą warsztaty K-popu, warsztaty kulinarne. I co najważniejsze, to nie jest tylko nauka w sali. To są wycieczki, wydarzenia kulturowe i codzienne życie w Korei. Uczestnicy mają okazję zobaczyć kraj od środka, nie tylko jako turyści. To świetna propozycja dla studentów i młodych osób, które interesują się Koreą, jej kulturą, językiem, ale też nowoczesnością i rozwojem technologicznym. Korea Południowa to dziś jedno z najbardziej dynamicznych państw świata, więc taki wyjazd to nie tylko przygoda, ale też realna inwestycja w przyszłość.
0: Jesteś również wykładowczynią na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Czy twoi podopieczni wybierają się na szkołę letnią?
1: Tą informację na temat szkoły wrzuciłam dosyć niedawno, także jeszcze do tej pory nie dotarły do mnie informacje, czy ktoś z uniwersytetu się wybiera, ale mam nadzieję, że skorzystają studenci.
0: Oczywiście studenci Politechniki Białostockiej również są mile widziani.
1: Jak najbardziej studenci wszystkich uczelni białostockich.
0: Czy trzeba jakoś specjalnie się przygotować do takiego wyjazdu? Jak wygląda kwestia organizacji?
1: Przede wszystkim na taki wyjazd trzeba zabrać dobry humor. To jest podstawa. A z takich kwestii organizacyjnych, my jako mieszkańcy Polski mamy w Korei bardzo silny paszport, w związku z czym możemy wlecieć do Korei na 3 miesiące bez wizy, więc nie musimy tutaj załatwiać żadnych formalności z tym związanych. Jedynie wszystkie formalności załatwiamy takie jak przy wylocie do Korei, czyli na 3 dni przed wylotem będzie można wypełnić kartę e-arrival card. Tam wypełnia się szczegóły, czyli z jakiego lotniska lecimy, jakim numerem samolotu, potem z jakiego lotniska wracamy, datę wpisujemy, szczegóły, adres, w jakim miejscu będziemy tam mieszkać oraz numer telefonu, to tam w polski numer telefonu się wpisuje, a i oczywiście cel pobytu. Kiedy lecimy do Korei, nie zabieramy ze sobą jedzenia, mięsa czy też owoców cytrusowych. Możemy do samolotu zabrać kanapki, ale te kanapki musimy zjeść przed wyjściem. Tam na lotnisku nie wnosimy żadnego jedzenia. Z takich organizacyjnych rzeczy, no oczywiście kupujemy kartę eSIM albo na lotnisku możemy kupić koreańską kartę SIM. Tam kupujemy karty w zależności od potrzeb, czyli możemy kupić tam kartę na 3 tygodnie, bo pobyt będzie trwał 3 tygodnie. Można kupić kartę miesięczną, jest do wyboru. Jeżeli chodzi o pieniądze, to można płacić kartami bankowymi. Można też kupić gotówkę na lotnisku, wymienić pieniądze na gotówkę. Niestety w kantorach polskich nie możemy jeszcze kupić koreańskich wonów. Jest to możliwe tylko w Warszawie. W Warszawie bodajże są 3 czy 4 punkty, gdzie można kupić wony, więc tam można ewentualnie wymienić polską gotówkę na wony, bo jest bardzo popularna w Korei. Są miejsca, gdzie płaci się tylko gotówką. No i tam na miejscu kupujemy T-Money Card. To jest karta, która umożliwia nam poruszanie się po całej Korei, ale myślę, że już tutaj opiekunowie grupy zadbają o to, żeby państwo mieli wszystko, co trzeba na miejscu.
0: Jeżeli ktoś nie kupi tych wonów tutaj w Polsce, to lepiej wziąć dolary czy euro?
1: Myślę, że dolary. Korzystniejszy kurs dolara. Wymiany.
0: Jasne. Mhm. Do kiedy można składać wnioski? Gdzie znajdziemy więcej informacji?
1: Rekrutacja trwa do 22 maja. Wszelkie szczegóły są dostępne pod adresem summer.inha.ac.kr. Stronę internetową zamieszczam również w mediach społecznościowych Fundacji Przyjaciół Korei Południowej, także można pisać też do mnie wiadomości na Messengerze, podam link do strony.
0: O okazji do wyjazdu na szkołę letnią do Uniwersytetu INA w Korei Południowej mówiła wam Małgorzata Adamowicz-Nosowska z Fundacji Przyjaciół Korei Południowej. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Akadera.

0: Nauka coraz częściej przekracza granice, nie tylko te symboliczne, ale także te na mapach. Paweł Cybulski, a teraz porozmawiamy o współpracy międzynarodowej, która łączy uczelnie, doświadczenia i wspólne cele związane ze zrównoważonym rozwojem. Moim gościem jest Natalia Hoc, profesor wizytująca na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, a która na co dzień związana jest z Uniwersytetem Narodowym Politechniki Lwowskiej. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry.
0: Pani profesor, jest pani w Białymstoku przez kilka tygodni. Jak wygląda ten pobyt? Jak się pani podoba?
1: Bardzo zachwycona Białymstokiem. To jest mój pierwszy pobyt. Zachwycona Politechniką Białostocką. Bardzo przyjemne ludzie, przyjemne kontakty i aktywne życie.
0: Mówi pani, że to pierwsza wizyta tutaj, ale czy to jest kontynuacja wcześniejszej współpracy, tak? No bo współpracę też można online podejmować, czy początek dopiero współpracy pani z Politechniką Białostocką?
1: Osobistą dla mnie to jest początek współpracy, ale Politechnika Białostocka i Politechnika Lwowska współpracują od wiele lat. W różne czasy to są była różna intensywność tej współpracy, ale po wizycie pani rektor, pani Marty Kosiorko-Zberuk do Politechniki Lwowskiej. Kilka lat temu ta współpraca step by step zaczęła się aktywizować. Bo ja wiem, że są różne wizyty z Politechniki Lwowskiej do Politechniki Białostockiej i jak kierownik Wydziału do Współpracy Międzynarodowej, ja wiem, że są ludzie, którzy chcą współpracować w różnych kierunkach i to nasze plany do nawiązania współpracy w przyszłości.
0: Nad czym pani obecnie pracuje tutaj w Politechnice Białostockiej?
1: Podczas tej wizyty ja pracuję, to są i zajęcia laboratoryjne, lekcje, i seminarium, to jest rozmowa ze studentami, to są kontakty z pracownikami, to są byli kontakty i z biurem międzynarodowym. Staram się kontaktować, dlatego żeby ta wizyta była efektywna nie tylko w dziedzinie edukacyjnej, ale i w dziedzinie nawiązania współpracy.
0: Reprezentuje pani jedno z najważniejszych uczelni technicznych w Ukrainie. Opowie pani więcej o Politechnice Lwowskiej?
1: Tak, pan ma rację, że Politechnika Lwowska na dzień dzisiejszy jest największej technicznej uczelni Ukrainy. Mamy ponad 33 tysiące studentów, mamy około 2 tysięcy doktorantów i 2,5 tysiące pracowników akademickich. Oprócz tego mamy 67 kierunków studiów bakalawskich, 181 kierunków studiów magisterskich i 54 kierunki studiów dla doktorów filozofii. Na Ukrainie jest wojna, ale staramy się pracować aktywnie, intensywnie, staramy się organizować proces edukacyjny, naukowy i umiędzynarodowienie na Politechnice Lwowskiej.
0: To bardzo imponujące, że nawet wojna nie przeszkadza w pełnieniu waszej misji. Przejdźmy do pani, bo pani specjalizacja to metrologia, dziedzina, która brzmi bardzo technicznie. Jak najprościej wytłumaczyć naszym słuchaczom, czym jest metrologia?
1: Metrologia to jest bardzo dawna nauka, ale tak krótko mogę powiedzieć, że metrologia to jest ilościowe poznanie świata. I główne pytanie metrologii jest pytanie ile. I na dzień dzisiejszy pomiary nie tylko fizycznych wielkości, ale i wielkości niefizycznych, to jest dziedzina metrologii. Przykładem niefizycznych wielkości jest takie pojęcie jak jakość.
0: Pani wizyta, wiem, że jest związana też z badaniami nad pomiarami celów zrównoważonego rozwoju. Opowie pani o tym więcej?
1: Jednym z celów zrównoważonego rozwoju jest energoefektywność. I Wydział Elektryczny i Katedra Elektrotechniki, oni pracują w kierunku pomiarów elektrycznych. I to jest wszystko związane z zrównoważonym rozwojem. Ale myślę, że nie tylko pomiary nasze mogą być, można zastosować dla zrównoważonego rozwoju, ale już rozmawialiśmy o tym, że to mogą być i projekcie związane z metrologią i zastosowaniem metrologii dla różnych celi zrównoważonego rozwoju.
0: Zrównoważony rozwój to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Jak zainteresować młodych ludzi takimi tematami?
1: Przykładem może być renewable energy sources, wykorzystanie energii słonecznej, efektywne wykorzystanie energii słonecznej, różne techniczne rozwiązania związane z energoefektywnością. I to jest jeden z kierunków dla zastosowania metrologii, techniki, wskaźniki dla zrównoważonego rozwoju.
0: Na koniec, czy możemy spodziewać się kolejnych wspólnych projektów Politechniki Lwowskiej i Białostockiej? Czy będzie pani nas częściej odwiedzać?
1: Myślę, że tak. Mam nadzieję, że podczas tej wizyty znajdziemy, już znalazliśmy, takie wspólne punkty zainteresowania, które możemy realizować. Co ja chcę powiedzieć, że to co takie współpraca? Czy to jest tylko umowa o współpracy podpisana przez kierowników uczelni? Nie. Współpraca to jest kontakty osobiste. I tylko kontakty osobiste pomagają realizować idei dla nawiązania współpracy. I dlatego rozmawialiśmy z przedstawicielami Politechniki Białostockiej i z Bogusławem Batryło, i z Wojciechem Walędziukiem, kierownikiem katedry, i z przedstawicieli Biura Międzynarodowego o możliwości projektów, które by angażowali ludzi, angażowali te osobiste zainteresowania, dlatego żeby współpraca pomiędzy Politechniką Lwowską i Politechniką Białostocką była w ogóle na innym poziomie i mogła być w różnych kierunkach. I to mogą być projekty NAWA, partnerstwo strategiczne, to może być projekt Erasmusa, Blended Intensive Program. Mamy ideę dla rozszerzenia naszej współpracy. I to pracujemy nad tym w dziedzinie metrologii, ale to może być i w innych dziedzinach pomiędzy naszymi uczelniami.
0: Pani profesor, trzymam kciuki za te projekty, to będzie więcej okazji, żeby się spotkać i porozmawiać. Moim gościem była Natalia Hoc, profesor wizytująca w Politechnice Białostockiej na Wydziale Elektrycznym. Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję, pan Cybulski.

0: Rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a wraz z nim musi zmieniać się także doradztwo zawodowe. O tym, jak wspierać młodych ludzi w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, rozmawiali uczestnicy konferencji Nowa Era Doradztwa Zawodowego – Wyzwania, Narzędzia, Perspektywy, która odbyła się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.
1: Witam bardzo serdecznie w murach Politechniki Białostockiej.
0: Profesor Jacek Żmojda, prorektor do spraw studenckich w Politechnice Białostockiej.
1: Myślę, że to szczególny dzień dla uczelni, ale też szczególny dzień dla doradztwa zawodowego i przyszłości współpracy i takiej, można powiedzieć, stworzenia takiej platformy do wymiany doświadczeń. No, pomysł narodził się gdzieś tam po kilku takich rozmowach, że doradcy zawodowi też stanowią ważny element w kształtowaniu drogi, kariery młodych ludzi, a też na tym nam zależy, żeby ten wybór kariery, tej chociażby właśnie kierunku studiowania, ścieżki studiowania był wyborem przemyślanym. Dlaczego? Bo my ciągle walczymy z tak zwanym dropoutem. Ciągle się męczymy. Dlaczego młodzi ludzie rezygnują ze studiów? Widzimy to, mamy statystyki, mamy dane ogólnopolskie, że około 40% ludzi rezygnuje. Te rezygnacje, powody są różne. Nie trafiłem w kierunek, nie wiem, co mnie interesuje, czy studia się opłacają i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jesteśmy tutaj, dlatego wy jesteście tutaj tak naprawdę, żeby trochę, my chcemy wam pomóc, ale też trochę chcemy, żebyście wy też nam pomogli jako uczelni w tym, żeby ci studenci, młodzi ludzie, którzy się wybierają na studia, wiedzieli faktycznie, co w życiu ważne, a ten krok, mimo tego, że mały, jeśli chodzi o doradztwo zawodowe, bo to chyba jest tylko 10 godzin semestralnie, to mimo wszystko można go zaprojektować w moim odczuciu bardzo efektywnie, dobrze dla was, dobrze dla młodych ludzi. Dzięki temu wszyscy powinniśmy być zadowoleni.
2: Rola doradztwa zawodowego w szkołach do tej pory to była nawet mniej niż nisza.
0: Ryszard Chodyniecki, dyrektor Centrum Edukacji i Nauczycieli w Białymstoku.
2: Ponieważ było to coś, co funkcjonowało jako pojęcie w przestrzeni edukacyjnej, jeżeli mówimy o poziomie szkół podstawowych, w przypadku szkół średnich może już troszkę poważniej. No najpoważniej to już było na poziomie uczelni, choćby samo biuro karier, które jest utworzone przy Politechnice, prawda? Dlatego no, cieszy mnie fakt, że zaczyna się nie tylko coraz więcej mówić o roli i potrzebie doradztwa zawodowego, ale również podejmowane są działania. My na przykład od 2 lat jesteśmy w bardzo dużym projekcie, który jest realizowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego. My jesteśmy realizatorem głównym we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i uczelniami. No to właśnie utworzyliśmy już coś w rodzaju Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia, w ramach której działają sieci doradztwa zawodowego, a więc zaczyna się powolutku budować jakaś ta struktura. Natomiast jeżeli odgórnie przyjdą rozwiązania systemowe, które podniosą i potrzebę, i rangę tego poprzez stworzenie właściwych stanowisk doradztwa zawodowego, na pewno bardzo dużo to wesprze młodych ludzi w sensie tym, że wyboru swojej ścieżki kariery.
3: Czy w ogóle takie działania, jak ta konferencja, czy państwa projekt, no zapytam wprost, jak dużo one dają i czy da się przygotować młodzież na zawody, które jeszcze nie istnieją, bo tak rynek dynamicznie się rozwija?
2: Tego typu spotkania są potrzebne, choćby z tego względu, że ci wszyscy młodzi ludzie, mam na myśli nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym, spotykają się i widzą, jesteśmy jednak, a nie tylko jako dodatek do etatu, prawda? A więc jesteśmy, jest nas duża rzesza, możemy się poznać, możemy porozmawiać, możemy wymienić się jakimiś doświadczeniami, tudzież możemy usłyszeć wiele odnośnie tego, co pan powiedział jako zawody przyszłości, w jakim kierunku, tak? A więc my też jak się musimy przygotować na to.
3: Rozmawiając z panem, wyczuwam, że pan jakiś tam pomysł, koncepcję ma na to, czy jest coś takiego, co ad hoc można by było wprowadzić ustawą, czy czymkolwiek, co by wzmocniło tak jakby pozycję doradców zawodowych?
2: Podejrzewam, że takie pytania to raczej do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast warto by się zastanowić nad tym, żeby powołać etatowych doradców zawodowych, którzy by się stricte tym zajmowali we właściwym czasie, we właściwej ilości godzin i z właściwym przygotowaniem.
0: Jedną z prelegentek konferencji jest dr Daria Smarzewska z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.
4: Będę dzisiaj mówiła o ewolucji rynku pracy, o tym, w jaki sposób zmieniają się kompetencje, jak zmienia się postrzeganie zawodów i o tym, co my tak naprawdę musimy zrobić, żeby odpowiednio doradzać młodym ludziom.
3: Wiem, że to trochę wróżenie z fusów, ale jak będzie wyglądał rynek pracy w przyszłości?
4: Na pewno musimy się przygotować na zmiany. Na pewno nie będzie tego, że sztuczna inteligencja w pełni zastąpi nam pracę. Ona ją zautomatyzuje, zmieni pewne zadania, które my będziemy wykonywać. Natomiast ta praca będzie miała nadal tą samą strukturę, jedynie schemat wykonywanych zadań będzie się zmieniał.
3: A jakie kompetencje będą kluczowe w najbliższych latach? tak?
4: Na pewno kompetencje miękkie. Kompetencje związane ze współpracą, z komunikacją, z analizą danych, z myśleniem krytycznym. To są takie kluczowe kompetencje, których my będziemy oczekiwać w przyszłości.
3: A te częste zmiany zawodu, które teraz występują, kiedyś tego nie było. To rozumiem, że zostanie, czy jeszcze częściej będziemy zmieniać pracę?
4: To jest bardzo trudne pytanie i odpowiedź nie jest jednoznaczna, dlatego że to zależy. Generalnie będziemy dążyć do tego, żeby wdrażać reskilling i upskilling, czyli zmianę tych kompetencji, i będziemy poszukiwać takiej pracy, w której te nasze kompetencje będą pożądane.
0: Konferencja była nie tylko przestrzenią dyskusji, ale także wymiany konkretnych narzędzi i doświadczeń, które pomogą lepiej przygotować młodych ludzi na wyzwania zmieniającego się rynku pracy. Bo dziś planowanie kariery to już nie wybór jednego zawodu na całe życie, ale umiejętność odnajdywania się w świecie ciągłych zmian. Konferencję relacjonował wam Paweł Cybulski, Radio Akadera.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: Radio Akadera.

0: Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.
1: Wiadomości Radia Akadera.
2: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie

0: samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
1: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
0: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16:00. Już teraz o poranku od 10 do 15 stopni i bardzo słonecznie, a maksymalnie dzisiaj od 20 na północnym wschodzie do 27 na zachodzie. O deszczu nie ma mowy, wiatr słaby, ciśnienie bardzo wysokie. Niedziela podobna, a w poniedziałek od północnego zachodu przyjdą ulewy.
2: Radio Akadera. W Radiu Akadera poranek akademicki.

0: W Radiu Akadera Sport Akademicki.
1: Wydarzeniem weekendu będzie decydujący mecz studentki budownictwa Politechniki Białostockiej. Amelia Senica i jej drużyna BAS Białystok zagrała brązowe medale pierwszej ligi siatkarskiej. Wywalczą je, jeśli pokonają drużynę Enea Kaspiła. O tym, że są w stanie tego dokonać, przekonali się oglądający ostatni mecz BAS. Białostoczanki wygrały wtedy pięciosetową konfrontację. W ten sposób wyrównały stan rywalizacji o brązowe krążki. Gra toczy się do dwóch zwycięstw. Sama przyjmująca Amelia Senica zdobyła wówczas aż 15 punktów. Dzięki temu została drugą najskuteczniejszą zawodniczką swojego zespołu. O dwa oczka więcej zdobyła wtedy tylko Pola Nowacka. Pierwszy gwizdek rozbrzmi już w sobotę, 2 maja o godzinie 17 w hali ZSR przy ulicy Księdza Stanisława Suchowolca 26 w Białymstoku. Wstęp na mecz jest darmowy. Dzień po decydującym meczu BAS z Amelią Sincą na czele będzie miał miejsce pierwszy przejazd rolkarzy w tym sezonie. Rozpocznie i zakończy się on przy katedrze na placu Jana Pawła II. Zbiórka rozpocznie się o godzinie 16, a przejazd już o 17. Rolkarze przejadą łącznie 8,5-kilometrową trasę. Szczegóły jej dotyczące znajdują się m.in. w poście na facebookowym fanpage'u Nate Skating Białystok.
2: Radio Akadera.

0: Wypadki w pracy to nie tylko liczby i statystyka, ale przede wszystkim ludzkie życie i bezpieczeństwo. W Politechnice Białostockiej odbyła się konferencja o nazwie Wizja Zero – od świadomości do działania. Jest to wspólna inicjatywa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku we współpracy z organizacjami związkowymi.
1: Bezpieczeństwo i higiena pracy leży w naszym wspólnym, dobrze pojętym interesie.
0: Profesor Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.
1: Politechnika Białostocka chce bardzo aktywnie włączać się we wszelkie działania zmierzające w kierunku wypracowywania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo, zwiększających higienę pracy. Prowadzimy badania naukowe, kształcimy przyszłych inżynierów, intensywnie współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dziękuję jeszcze raz za Państwa obecność i życzę owocnych, wartościowych obrad.
2: Przede wszystkim Wizja Zero skierowana jest do pracodawców, przedsiębiorców, jak i pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
0: Tomasz Werdoni, pełniący obowiązki zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy do Spraw Nadzoru.
2: Czyli do wszystkich, że tak powiem, do takiego całego obszaru związanego z procesem pracy. Natomiast co to jest za wizja? No między innymi chodzi o to, żeby ograniczyć ilość wypadków przy pracy, szczególnie ciężkich, śmiertelnych, jak i zbiorowych, najlepiej do zera. Jesteśmy realistami i zdajemy sobie sprawę z tego, że w ogóle ograniczyć liczbę wypadków przy pracy jest bardzo trudno. Dlatego jeżeli byśmy doprowadzili takimi działaniami, czyli poprzez tego typu konferencje, poprzez tworzenie działania prewencyjne, które realizujemy przez cały rok i doprowadzili do takiej sytuacji, gdzie finalnie byśmy się ograniczyli tylko i wyłącznie do występowania tych wypadków tak zwanych lekkich, to byłby dla nas naprawdę wielki, wielki sukces.
0: Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków w regionie?
2: Głównie mamy dwa obszary, w których dochodzi do wypadków przy pracy. Jeżeli chodzi o liczbę, jeżeli chodzi o ciężkość. Czyli mamy tutaj obszar budownictwa i mamy obszar związany z procesem produkcyjnym, czyli przemysł. Jeżeli chodzi o budownictwo, to oczywiście wypadki przy pracy związane z upadkiem z wysokości. Natomiast jeżeli chodzi o przemysł, będą to wypadki związane z bezpośrednią obsługą maszyn i urządzeń technicznych, czyli pochwycenie kończyn górnych przede wszystkim w trakcie wykonywania pracy.
0: Podczas kampanii będziecie mówić o działaniach, które mogą podjąć pracodawcy. Jakie to są działania?
2: To znaczy tutaj w tym przypadku będziemy przede wszystkim skupiać się na tych działaniach prewencyjnych, czyli chcemy dotrzeć do jak największej grupy ludzi pod tym względem, żeby można było propagować bezpieczne wykonywanie pracy, czyli przekazywać tę wiedzę poprzez właśnie tego typu szkolenia. Między innymi właśnie szkolenie, uświadamianie pracowników, w jaki sposób tą pracę bezpiecznie należy wykonywać. I też widzimy, że jest już naprawdę o wiele lepiej, ponieważ młodzież jest coraz bardziej świadoma zagrożeń. A to jest bardzo istotne, ponieważ świadomie przez to pracuje i też egzekwuje od pracodawców pewne zachowania, a też, co się wiąże z tym, zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, które w procesie pracy pracodawca powinien zastosować.
0: Czyli to nie jest przypadek, że jesteście tutaj w Politechnice Białostockiej?
2: Nie jest przypadek, ja uważam, to jest moje osobiste zdanie, że jak najwięcej uwagi powinniśmy właśnie poświęcać młodzieży, tak żeby edukować, tak żeby pokazywać już na tym naprawdę dosyć wczesnym etapie, że praca w sposób bezpieczny naprawdę się opłaca, ale przede wszystkim daje takie realne plusy.
0: Podczas konferencji swoją premierę miał filmowy spot pod tytułem Do domu zawsze z udziałem Jagiellonii Białystok.
3: Żeby wygrać mecz, trzeba znać zasady. Trzeba uważać. Trzeba grać zespołowo. W pracy też są zasady. One nie są po to, żeby przeszkadzać. One są po to, żeby nikt nie przegrał.
4: Kampania to Wizja Zero. Film natomiast zatytułowaliśmy Do domu zawsze.
0: Maciej Starzek, pełniący obowiązki nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku.
4: To jest pomysł naszej pracownicy, koleżanki z pracy Urszuli Łobaczewskiej, która połączyła dwie wizje. Wizja świata piłki i świata pracy. Ponieważ uznajemy, że wszędzie są zespoły, zespoły ludzi. Tak jak na boisku trener ma swój zespół, tak samo w zakładach pracy pracodawca ma swój zespół. I to, co łączy te dwa światy, to wspólne zasady, te same zasady, które dotyczą na przykład bezpieczeństwa. My tu się skupiamy na bezpieczeństwie pracy. W związku z tym spot zrealizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy bardzo fajnie połączył te dwa światy i pokazuje, w jaki sposób powinniśmy wszyscy nawzajem o siebie dbać. Przy oczywiście obserwowaniu i pod czujnym okiem trenera, pracodawcy.
0: Na konferencji Wizja Zero od świadomości do działania na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej był Paweł Cybulski.

0: To miejsce, w którym nawet bez słońca i wiatru można symulować działanie instalacji odnawialnych źródeł energii. W Politechnice Białostockiej uroczyście otwarto zmodernizowane laboratorium urządzeń wielkoprądowych. Paweł Cybulski i zabieram Was do miejsca, gdzie studenci będą badać, magazynować i analizować energię pochodzącą m.in. z fotowoltaiki i turbin wiatrowych oraz będą mogli rozwijać projekty związane z mikrosieciami, magazynowaniem prądu i elektromobilnością.
1: Wygląda bardzo nowocześnie i interesująco. Chcielibyśmy tutaj mieć jakieś zajęcia na pewno. Widzimy tutaj na pewno ładowarki do samochodów elektrycznych, takie rzeczy OZE.
2: Podoba mi się bardzo, można zobaczyć działanie nowoczesnych mikrosieci energetycznych w praktyce. Jest tu dużo maszyn, jeszcze nie wiem do czego wszystkie służą, ale bardzo mi się podobają.
3: To laboratorium powstało w ramach projektu o akronimie PB50, dostosowanie potencjału dydaktycznego Politechniki Białostockiej do potrzeb nowoczesnej gospodarki, w szczególności gospodarki obiegu zamkniętego.
0: Profesor Mirosław Świercz, prorektor do spraw rozwoju uczelni.
3: To jest duży projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego treścią jest uruchomienie bądź modernizacja w sumie 8 kierunków studiów na prawie wszystkich wydziałach uczelni. Wydział elektryczny w ramach tego projektu modernizuje i uruchamia w sumie 3 kierunki studiów. I tak jak sama nazwa projektu wskazuje, no chodzi nam o to, ażeby wydać środki pozyskane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na jak najlepsze przygotowanie studentów do tego, co zobaczą w tym przysłowiowym dorosłym życiu.
4: Do tej pory takiej instalacji nie mieliśmy w ogóle.
0: Profesor Bogusław Butryło, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.
4: Więc teraz będziemy mogli już ją włączyć i to od najbliższego roku akademickiego do programu studiów, zwłaszcza, że mamy w naszej ofercie zarówno ekoenergetykę, studia pierwszego stopnia, jak też elektrotechnikę, jak też mamy cyfryzację przemysłu. To są wszystko kierunki, które gdzieś po drodze łączą się dokładnie z tymi technologiami elektrycznymi, elektronicznymi, które się pojawiają.
5: Jest to tak naprawdę zebranie wszystkich technologii, które obecnie są na fali, czyli można tak ogólnie powiedzieć OZE.
0: Maciej Krajewski, prezes firmy APS SA, która jest odpowiedzialna za koncepcję laboratorium.
5: Ale każde z nich w pewnym sensie istnieje odrębnie. Natomiast stanowisko laboratoryjne, które otwieramy, ma połączone wszystkie te technologie ze sobą, różne obciążenia, różne zasilania, że tak powiem, i dzięki temu daje możliwość studentom i przede wszystkim też pracownikom naukowym Politechniki na zbadanie, jak to wszystko potrafi ze sobą działać, jak to optymalizować, jak to ulepszać i mam nadzieję kreować nowe rozwiązania tutaj u nas.
0: Jakie systemy rozwiązania zostały tutaj zastosowane?
5: Mamy tutaj tak, symulacje zasilania z paneli fotowoltaicznych, mamy też urządzenia do poprawy jakości sieci, mamy przeróżne obciążenia, które symulują tak naprawdę odbiory, które możemy spotkać w rzeczywistości oraz różne układy do zasilania samochodów elektrycznych. Wyzwaniem technologicznym było połączenie tego ze sobą, bo wbrew pozorom takich rozwiązań na rynku nie ma. Co prawda u nas jest bardzo duża dowolność konfiguracji w tym stanowisku, czyli możemy tak naprawdę co tylko komu do głowy przyjdzie taki układ zestawić, ale to, żeby to wszystko ze sobą współpracowało i tak naprawdę dawało jakieś wymierne efekty, no to było wyzwanie.
0: Galerię z otwarcia laboratorium urządzeń wielkoprądowych możecie obejrzeć na stronie Radia Kadera.

0: Reklama. Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
3: Radio Akadera.

0: Moi drodzy, majówka już za pasem i wiem, że grill nie jeden zapłonie w najbliższym czasie. Dla kubków smakowych to ekstaza, ale nasze ciało nierzadko ciężko to znosi. Czy da się temu zaradzić lub czy są jakieś zamienniki dla karkówek i kiełbas, które również mogą zawitać na naszych rusztach? Na te pytania odpowie gościni naszego porannego studia, studentka 5 roku dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Daria Wojciuk.
1: Dzień dobry.
0: To jak jest z tym mięsem? Czy jest jakaś granica do zjedzenia, której nie powinniśmy przekraczać?
1: Tak, generalnie zaleca się spożycie 300 do 500 gramów, szczególnie tego czerwonego mięsa tygodniowo, więc fajnie by było nie przekroczyć tej ilości w przeciągu jednego grilla, jednego weekendu. Natomiast możemy też wybierać chudsze mięso, głównie drób. I pamiętajmy o tym, że na grilla również możemy wrzucać różne ciekawe warzywa.
0: Czy są jakieś produkty grillowe, które uchodzą za zdrowsze, a w rzeczywistości wcale takie nie są?
1: Generalnie znowu tutaj te warzywa. Jednak warto podkreślić, że sam ten proces grillowania nie jest zbyt korzystny dla zdrowia. Oczywiście, jeżeli to jest jeden, dwa grille w przeciągu tego majowego weekendu, nic nie powinno się zadziać. Natomiast miejmy na uwadze to, że sam proces grillowania no nie jest zbyt dobry dla zdrowia.
0: A gdybyś miała ułożyć taki idealny, bardziej zbilansowany zestaw na grilla, co obowiązkowo by się musiało na nim znaleźć?
1: Myślę, że szaszłyki, jakieś fajne mięso drobiowe w marynacie z własnoręcznie skomponowanych przypraw. Do tego jakieś fajne warzywa, papryka, bakłażan, cebula, można też dodać jakieś pieczarki. No i oczywiście sosik, czyli na przykład sos czosnkowy na bazie jogurtu, który też możemy z łatwością sami w domu przygotować i myślę, że to jest naprawdę fajna przekąska na grilla.
0: No bo wiadomo, z tymi sosami to zawsze łatwo przesadzić. I wiadomo też, przy takim stole to nie samo mięso stoi, bo i ciężko jeść, gdy nie ma czym popić. Czy powinniśmy zapijać to, co jemy i czy powinniśmy patrzeć na to, jakie produkty w nas wpływają?
1: Oczywiście nawodnienie jest bardzo, bardzo istotne. Natomiast tutaj, jeżeli idziemy do sklepu, warto przyjrzeć się troszeczkę bardziej temu, co wybieramy z tych półek sklepowych. Pamiętajmy, że możemy wybierać napoje typu zero. Najlepiej niegazowane, ale tutaj znowu internet, książki kucharskie mogą nam pomóc w przygotowaniu fajnych domowych napojów. Na przykład herbata z liści mięty, do której możemy wrzucić kostki lodu po ostudzeniu, sok z cytryny, trochę miodu i myślę, że wyjdzie taka bardzo fajna lemoniada.
0: Więc i grilla da się przeżyć, nie atakując przy tym naszego organizmu z zaskoczenia, po czym odbijać wszystko na siłowni, te zbędne kilogramy karkówkowe. Naszą gościnią była Daria Wojciuk, studentka 5 roku dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Wiadomości Radia Akadera.
2: Pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
3: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
3: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
4: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
3: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad milion tzw.

0: zaświadczeń stażowych.
1: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało-czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andrzejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder. Dziś i jutro ma być pięknie, a w poniedziałek z północnego zachodu przyjdą deszczowe, burzowe chmury. Ale na razie sobota, 22 stopni na północnym wschodzie, 25 maksymalnie w centrum, 27 na zachodzie. Nad morzem i w górach też powyżej 20. Pełne słońce, o deszczu nie ma mowy.
2: Reklama.
3: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Po reklamie.
5: Radio Akadera.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy dziś o sprawie, o której było już nie raz w audycji, ale wiedzę należy odświeżać, by nie powiedzieć aktualizować. Bo będziemy dziś korzystali z telefonów, z komputerów, z internetu i będziemy rozmawiali o zagrożeniach w internecie, o tym jak ich unikać. Za nami 10. Kongres Edukacji Ekonomicznej. Głównemu wydarzeniu towarzyszyły takie spotkania jak to w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie w Warszawie. Seniorami eksperci podzielili się wiedzą na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Okaże się już za chwilę, że wskazówki wysyłane naszym dziadkom czy rodzicom są dość uniwersalne i możemy skorzystać z nich również my, młodzi, również przecież korzystający z bankowości internetowej czy ze społecznościowych platform, czy z platform zakupowych. Niestety nie ma tygodnia bez niepokojących informacji, choćby o próbach wyłudzenia informacji, czy o tym, że jakieś informacje dostały się w niepowołane ręce. Co możemy zrobić, gdy jesteśmy świadkami takiego niebezpiecznego zdarzenia? Z Anną Kwaśnik, ekspertką do spraw budowania świadomości cyberbezpieczeństwa w NASK-u, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, rozmawiał nasz reporter Wojtek Kopacz.
2: Jeżeli jest już podejrzenie, że padło się ofiarą cyberprzestępstwa, to jakie są procedury zgłaszania? O czym należy pamiętać?
3: Przede wszystkim w pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z naszym bankiem i powiedzieć o sytuacji, która się zadziała, bo być może uda się jeszcze zatrzymać przelewy, które być może zostały już zlecone, ale przede wszystkim też banki założą blokadę na nasze konto, tak aby cyberprzestępcy nie mogli wyciągnąć naszych środków. Kolejnym bardzo ważnym też takim elementem tego, co robić, gdy padło się ofiarą przestępstwa, jest zgłosić to zgłoszenie do zespołu CERT Polska. Jest to bardzo proste. Możemy to zrobić na stronie internetowej incident.cert.pl albo wysłać SMS-a na bezpłatny numer 8080. I z tym zgłoszeniem zachęcamy, żeby zgłosić, z numerem tego zgłoszenia, zgłosić się na policję i przynieść ze sobą wszystkie dowody popełnienia przestępstwa, czyli screeny wiadomości, które dostaliśmy, numery konta, na które na przykład przesłaliśmy pieniądze. I z tymi wszystkimi dowodami razem z numerem zgłoszenia do zespołu CERT Polska zgłosić na policję i być może uda się jeszcze odzyskać środki. Nie mam statystyk, ale z tego wszystkiego, co dzieje się na różnych spotkaniach, szkoleniach i tak dalej, no to widzimy, że niestety, ale takie środki, które utraciliśmy wskutek przestępstwa, najczęściej są do nieodzyskania. Bardzo często to też wynika z tego, że my sami świadomie tak jakby klikamy, potwierdzamy transakcje w naszej bankowości elektronicznej, czy sami się zgadzamy na dokonanie jakiejś transakcji i to jest problem i to często banki mówią, że dlatego nie da się odzyskać pieniędzy, ale też wiem, że coraz częściej ludzie procesują się z bankami pod kątem właśnie oszustw internetowych i tego, że stracili pieniądze wskutek oszustwa i coraz częściej słyszymy o takim pozytywnym rozpatrzeniu sprawy, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście uda się nam odzyskiwać te pieniądze, ale myślę, że najlepszym sposobem na to, żeby się nie później nie handryczyć z bankami, jest po prostu takie rozważne korzystanie z internetu. Lepiej chuchać na zimne niż na gorącym się sparzyć i zanim klikniemy w jakiekolwiek linki, zanim przyślemy pieniądze, zanim zrealizujemy jakąkolwiek transakcję, zatrzymajmy się na chwilę, zweryfikujmy i jeśli cokolwiek budzi nasze wątpliwości, nie przekazujmy żadnych środków.
2: Mówi się, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Jakie są metody, które oczywiście nie dadzą nam gwarancji, ale mogą nas jakoś ubezpieczyć, zmniejszyć to ryzyko bycia ofiarą cyberprzestępstwa? Jak można zapobiegać albo przynajmniej zabezpieczać się w tych kwestiach?
3: Myślę, że pierwszą taką podstawową zasadą jest zasada ograniczonego zaufania, czyli jeśli dostajemy wyjątkowe oferty inwestycyjne, dostajemy jakiekolwiek komunikaty z banku, że coś złego się dzieje, czy nie wiem, informacje, że wygraliśmy w jakimś konkursie, nie postępujmy z tym, co dostaliśmy w wiadomości, zatrzymajmy się na chwilę, zweryfikujmy tą wiadomość i dopiero potem podejmujmy jakiekolwiek działania. A kolejną już taką bardziej techniczną kwestią, która może nas uchronić przed różnego rodzaju negatywnymi konsekwencjami, jest po prostu weryfikacja dwuetapowa. Jest to nic innego jak logowanie się do jakiegoś serwisu, gdzie najpierw wpisujemy nasze login, hasło, następnie jesteśmy poproszeni o wpisanie drugiego składnika. Może to być token z aplikacji, może to być kod SMS czy potwierdzenie na naszej aplikacji, że to rzeczywiście jesteśmy my. I myślę, że tak pracą domową dla każdego z nas jest wprowadzenie sobie weryfikacji dwuetapowej, zwłaszcza w naszej poczcie elektronicznej, z której korzystamy, w naszych social mediach, no i oczywiście sprawdzenie, czy nasza bankowość elektroniczna też zawiera to takie dwuskładnikowe uwierzytelnianie.
1: Niektórzy narzekają na to dwuskładnikowe uwierzytelnianie, ale ono jest ważne i przydatne. Może to być na przykład aplikacja w telefonie, możemy pamiętać o biometrii. A popularne stają się coraz bardziej klucze bezpieczeństwa, takie niewielkie urządzenia, które wpinamy do portu USB podczas logowania. Warto w tym temacie się rozeznać. Za chwilę będziemy rozmawiać o rozmowie z seniorami na temat bezpiecznego korzystania z internetu.

0: 3 grosze o ekonomii.
1: Charakter naszej audycji jest dzisiaj nieco edukacyjny i rodzinny, bo rozmawiamy o tym, jak się nie dać zagrożeniom w internecie. I co prawda eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostatnio w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie rozmawiali z seniorami, to ich wskazówki są uniwersalne, dotyczą mnie i ciebie. Przed chwilą było o niebezpieczeństwie utraty środków, o tym, co możemy zrobić, by tych pieniędzy nie stracić, a także jak możemy się ubezpieczać w różnego rodzaju sytuacjach. Za chwilę będziemy rozmawiali o zakupach, jednak wcześniej może zacznijmy od początku. Jak z seniorami rozmawiać o cyberbezpieczeństwie? Czy to nie jest dla nich zbyt niejasny temat? O wskazówki Wojtek Kopacz pytał Natalię Nowicką z działu bezpieczeństwa BLIK.
2: Seniorzy są bardzo ważną grupą, bo oni się nie wychowywali, powiedzmy tak, z technologią, jak gdzieś te młodsze pokolenia. Ale ja wychodzę z założenia, że z seniorami trzeba rozmawiać po prostu, tak, ale tak jak z każdym. Dostosowując do wiedzy każdego pojedynczego po prostu człowieka, ale rozmowa to przede wszystkim i pokazywanie co i dlaczego, a nie tylko wskazywanie, że tak nie rób, ale też powiedzenie, dlaczego ma tak nie robić, jakie to konsekwencje może za sobą nieść.
3: Bardzo często nabieramy się na takie różne oszustwa, kiedy widzimy, że ten, który mówi, który nas chce oszukać, czy jest to algorytm, czy jest to osoba, tutaj sugeruje jakieś zagrożenie, na przykład to, że coś potrzebuje pomocy, albo że jest jakiś wirus i musisz kliknąć w link, żeby temu zapobiec. Jak właśnie w kontekście seniorów to działa? Czy to jest częsta przypadłość?
2: To w zasadzie nabieramy się wszyscy na to, już niezależnie od wieku, niezależnie od jakiejś grupy, bo ludzka psychika działa u nas tak samo, u każdego człowieka i to już nieważne, czy jesteśmy starsi, czy młodsi, czy mniej wykształceni, czy bardziej wykształceni, każdy z nas ma emocje i każdy z nas, jak będzie na niego nakładana ta presja czasu, no to będzie działał szybciej. Jeżeli jeszcze dajmy na to, może nie ma jakiejś szerokiej wiedzy w danym temacie, no to on po prostu ma kolejny szczebelek do tego, że zbliża się do padnięcia ofiarą po prostu.
3: Bardzo często tym warunkiem, który potem okazuje się puszką Pandory w przypadku tych oszustw, jest to klikanie w link. I jak to jest? Czy jest jakieś zróżnicowanie, że na przykład samo kliknięcie w link już powoduje wykradnięcie danych, czy jakieś nabranie się, czy wymaga to jeszcze jakichś konkretnych działań?
2: Jeżeli chodzi o linki, no to tutaj jest różnie. Generalnie najlepiej w te linki nie klikać. Jeżeli mamy jakiekolwiek lampka czerwona nam się zapala, no to już nie klikajmy. Nawet jeżeli ona się nam nie zapala, to liczę na to, że może gdzieś tam nie będziemy chcieli kliknąć tego linka. Są strony, na których takie linki można sprawdzić. No ale jeżeli chodzi już o to kliknięcie, no to zależy, jaki to jest link. Może być tak, że od samego kliknięcia się już coś wydarzy niedobrego, ale może być też tak, że ten link przeniesie nas po prostu do jakiegoś panelu. Panelu, który będzie chciał, żebyśmy podali dane, czy to nasze osobowe, czy dane karty płatniczej, czy może nas też przenieść do jakiejś bramki płatności, tak jak w przypadku na przykład właśnie podszyć pod jakichś operatorów logistycznych i tym oszustwa takie niesławne z tym niedopłatą do paczki, no to tam będziemy się spodziewali, że tam będzie panel do płatności, bo przecież już nas SMS poinformował, że brakuje nam tam parę groszy i musimy to dorzucić, więc my się spodziewamy bramki płatniczej. No i przechodzimy jakiś proces, nie patrzymy, co potwierdzamy, no i taki mamy efekt niestety wtedy. Jeszcze nawiązując do BLIK-a i do tego, jak on tutaj nam się pojawia w tym krajobrazie cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości może, to bardzo serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z kampanią Podszywacze na stronie podszywacze.pl, bo tam jest dużo właśnie informacji o tym, jak ten BLIK może zostać wykorzystany, ale też jak się przed tym chronić, ponieważ utarło nam się takie podejście, że to jest oszustwo na BLIK-a, ale warto nazywać te właśnie oszustwa, te zjawiska tym, czym one są. Czyli w tym przypadku nikt nam tutaj pod BLIK-a faktycznie się nie podszywa. Tak jak mamy oszustwo na pracownika banku czy na wnuczka, no to tu pod BLIK-a nie ma podszycia. Tu jest wyłudzenie tego BLIK-a, a podszycie mamy właśnie pod znajomego, na przykład na różnych komunikatorach.
1: Czytajmy, bo jak słyszycie, historie, o których wspominała nasza ekspertka, zdarzają się nie tylko seniorom, lecz także nam, naszym znajomym. Kampania Podszywacze, o niej teraz było, a za chwilę pójdziemy na bezpieczne zakupy w internecie.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Podstawą bezpiecznych zakupów w internecie jest ochrona danych i pieniędzy. W audycji dziś mówimy o tym, jak się nie dać nabrać. Kierujemy rady do seniorów i nie tylko. Za nami spotkanie w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie w Warszawie. W ramach 10. Kongresu Edukacji Ekonomicznej seniorzy mogli porozmawiać z ekspertami o tym, jak robić zakupy w internecie i jak ich nie robić. Uniwersalne, niezależnie od wieku, są takie wskazówki jak sprawdzanie wiarygodności sklepu czy używanie bezpiecznych metod płatności. A więcej na temat bezpieczeństwa w cybersklepie mówi nam Tomasz Szporlędowski, pracownik działu bezpieczeństwa Allegro. Rozmawiał z nim Wojtek Kopacz.
2: W jaki sposób można weryfikować adresy stron, jeżeli mamy podejrzenie, że strona na przykład sprzedaży, taka jak Allegro, jest fałszywa? I jak to jest z tymi kłódkami? Bo właśnie pan tutaj mówił o tym micie kłódek, że to nie jest rękojmia wiarygodności strony.
3: No niestety muszę powiedzieć, że zielone kłódki i wiedza o nich jako o kłódkach bezpiecznych już przeszła do lamusa. Sama kłódka już informuje nas tylko o tym, że połączenie jest szyfrowane, natomiast sami jako użytkownicy nie mamy pojęcia, do kogo to szyfrowanie wychodzi. Także przestępcy skrzętnie korzystają z takich kłódek, których założenie na stronie internetowej to jest kwestia naprawdę kilku dolarów. Natomiast co do samej analizy strony internetowej, to zawsze zachęcam do tego, żeby patrzeć na to, co znajduje się pomiędzy ukośnikami. Czy jest to sam adres strony internetowej, którą uznajemy za prawdziwą? Czy może jednak mamy tutaj ciąg znaków i cyferek, które nie do końca budują nam taką stronę internetową?
2: A jeśli chodzi o na przykład weryfikację sztucznej inteligencji, AI, to jest bardzo często problem nawet dla osób niekoniecznie w wieku podeszłym, w różnych mediach społecznościowych. Czy są jakieś strony internetowe, portale, które właśnie pomagają weryfikować, czy to jest falsyfikat, zdjęcie, które widzimy, czy jednak nie?
3: Osoby, które faktycznie siedzą w tym na co dzień, to są w stanie sprawnym okiem, ale naprawdę bardzo sprawnym, wyodrębnić sobie taką grafikę wykonaną przez sztuczną inteligencję. Natomiast mamy też pełno narzędzi stricte darmowych, które możemy sobie wykorzystać na co dzień, czy to będzie AR Note czy Scam Advisor, gdzie możemy sobie sprawdzić, czy mamy do czynienia z prawdziwą stroną internetową, czy z grafiką wykonywaną przez sztuczną inteligencję.
2: A jak pan uważa, jak z seniorami o tym rozmawiać, jakiego języka używać o sprawach, które i dla nas są trudne, a tym bardziej dla nich?
3: No język musi być w miarę zrozumiały. Nie chodzi o to, żeby musi być jak najprostszy. Natomiast musimy się pozbawić fachowych słów, fachowych terminologii, aby cała ta wiedza faktycznie przeszła i była przez nich wykorzystana.
2: Na przykład tłumaczenie angielskich słów, prawda? To jest też problem. Wielu seniorów będzie nie będzie rozumiało.
3: Tak, absolutnie. To mówimy o języku polskim. Wszystkie inne jakieś angielszczyzny czy w ogóle inne sformułowania w obcym języku odpadają.
1: I my pomagajmy rodzicom, dziadkom, a takie nauki korzystania z internetu mogą być ważną, przydatną, a nawet przyjemną lekcją. Dodam, że w ostatnim czasie 5000 uczniów wzięło udział w lekcji online Naucz się myśleć jak haker. Eksperci związani z bankowością tłumaczyli młodym ludziom, jak nie tracić pieniędzy, gdy ktoś w cudzysłowie próbuje się tymi pieniędzmi zaopiekować i jak nie dawać się oszukać nie tylko w mediach społecznościowych, lecz także w grach komputerowych. Internetowych, jak rozpoznawać próby manipulacji i reagować, co ważne, spokojnie i świadomie. O tym mówili eksperci i myślę, że to też są wątki, do których jeszcze będziemy w przyszłości na naszej antenie powracali. Zachęcam też do słuchania podcastu Trzy grosze o ekonomii. W waszych ulubionych aplikacjach z podcastami możecie znaleźć poprzednie rozmowy dotyczące również wątków związanych z cyberbezpieczeństwem. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na Helios.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
6: Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.
0: Wiadomości Radia Akadera.
7: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
8: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
7: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
9: Środki jeszcze mazursko-ochotnicze pogotowie ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpiecznie, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
7: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów.

0: z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13.45. Potrwa mniej więcej do 15.10. Gra też piłkarska Ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry. A Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem. A o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Dziś będzie jeszcze cieplej niż wczoraj. Nad morzem i w górach powyżej, delikatnie powyżej 20 stopni. Na Mazurach, na Podlasiu 22, w centrum 25, na zachodzie Polski 27. Mnóstwo słońca, deszczu, nie. Dopiero w poniedziałek może trochę popadać. Jutro też gorąco.
1: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
6: Radio Akadera.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto co się wydarzyło. Rekordowa zbiórka na chore dzieci. Influencer mobilizuje i jednoczy Polaków. Wyraźny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów. Bank Światowy ostrzega, wojna na Bliskim Wschodzie podbije ceny. Historyczny rekord w kredytach. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jaki jest ostateczny termin rozliczenia PIT w tym roku. Poprawna odpowiedź to 30 kwietnia. Najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Konieczny. Gratulujemy. A nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Zbiórka Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters przerosła najśmielsze oczekiwania. 9-dniowa transmisja influencera zakończyła się w niedzielę wieczorem z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Wsparło ją ponad 3 miliony osób i firm. Na koniec poniedziałku kwota urosła do 282 milionów 741 778 zł i 76 groszy. W akcję zaangażowało się wielu Polaków, znanych artystów, sportowców, celebrytów, firm, w tym banki. Transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream. W szczytowym momencie śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. W aplikacji mObywatel można już założyć firmę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnia, że cała procedura jest szybka i łatwa. Wszystko odbywa się przy pomocy automatycznego formularza.
2: Pojawiają nam się nasze dane, nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do centralnej ewidencji. Później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń. Klikamy i jest.
1: To nie jedyna nowość w mObywatelu. Od niedawna w aplikacji można składać wniosek o paszport dla dziecka.
0: Wtorek.
1: Obcokrajowcy kupili w Polsce w ubiegłym roku blisko 18 tysięcy mieszkań. To o prawie 400 lokali więcej niż rok wcześniej i to już co 14 zakup, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
3: W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m2. To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 m2. Wyniki zbliżone są do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o niecałe 400 mieszkań mniej niż w roku 2025. W zakupach przodują oczywiście Ukraińcy i Białorusini.
1: Najwięcej mieszkań obcokrajowcy kupili w Warszawie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że do roku 2050 populacja w Polsce spadnie do 33 milionów 700 tysięcy. Z perspektywy gospodarczej najbardziej niepokojące jest to, że największy spadek będzie dotyczył liczby osób w wieku produkcyjnym. KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. W ubiegłym roku nasz miedziowy gigant wyprodukował 1347 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: W pierwszym kwartale 2026 roku do bazy systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło 112,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono 201,4 tysiąca dokumentów tożsamości, wynika z najnowszego raportu InfoDoc. To wyraźnie więcej niż w poprzednich kwartałach. To przede wszystkim efekt wprowadzenia możliwości zastrzegania dokumentów bezpośrednio w aplikacji mObywatel, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
2: Możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli.
0: Łącznie baza systemu Dokumenty Zastrzeżone liczy już 2,857,172 dokumenty. Z raportu ZBP wynika też, że w pierwszym kwartale udaremniono próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 140,5 miliona złotych. W ujęciu rocznym dzięki zastrzeżeniu dokumentów uniemożliwiono wyłudzenie 450 milionów złotych. Ponad milion osób pobrało już aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przypomina, że użytkownicy tej aplikacji mogą wygodnie załatwić większość spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. A międzynarodowe badania potwierdzają, że Polska jest na końcu pod względem konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD. Nasz system fiskalny jest oceniany jako mało przyjazny dla działalności gospodarczej i podatników. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 analizowanych gospodarek. Gorzej plasuje się tylko Kolumbia, Włochy i Francja. Liderem rankingu pozostaje Estonia. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Kończy się kwiecień, który okazał się miesiącem kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele medialnych emocji wzbudził wyrok z 23 kwietnia dotyczący kredytu konsumenckiego i naliczania odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji czy ubezpieczenia. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, co to postanowienie oznacza dla przeciętnego Kowalskiego.
3: Ostatnie orzeczenie TSUE z perspektywy ekonomicznej jest dla konsumenta zupełnie obojętne, ponieważ TSUE wprawdzie powiedział, że nie można naliczać oprocentowania bezpośrednio od kredytowanych kosztów kredytu, to jednak bank ma sobie prawo te koszty rekompensować poprzez odpowiednie podwyższenie oprocentowania tej kwoty, która zostaje konsumentowi udostępniona. Więc ekonomicznie nie zmienia się nic, zmienia się jedynie konstrukcja, ponieważ TSUE zakwestionował tę konstrukcję, która była stosowana dotychczas, a która była potwierdzona nie tylko stanowiskiem polskiego rządu, ale też stanowiskiem Komisji Europejskiej, ale też stanowiskiem naszego organu ochrony konkurencji i konsumentów, który już w 2013 roku przesądził, że taki model jest w pełni dozwolony, co więcej, że jest to wykładnia prounijna, więc w istocie uznał, że jest zgodne to z dyrektywą. Także sektor bankowy działał w przekonaniu zgodności z przepisami dyrektywy, które w tej chwili zakwestionował Trybunał, natomiast model się zmienia ekonomicznie. Dla konsumenta ten rachunek pozostaje taki sam.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: TSUE za utrzymaniem pierwotnej umowy. Nieważność aneksu nie prowadzi do automatycznego unieważnienia pierwotnej umowy, która posiada wszystkie niezbędne elementy do jej wykonywania, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
2: Zasadniczo TSUE opowiedział się za utrzymaniem umowy kredytu złotowego opartej o WIBORze, która następnie na wniosek klienta była przewrotowana. Unieważniony aneks, mówiąc nieco kolokwialnie, nie zaraża swoją nieważnością umowy pierwotnej.
1: Ostateczne rozstrzygnięcia należą do sądów krajowych, które będą badać każdą sprawę indywidualnie z uwzględnieniem ich specyfiki. Tymczasem klienci ufają bankom i chętnie sięgają po kredyty hipoteczne. Kredyty te odnotowały historyczny rekord. W marcu bieżącego roku banki udzieliły ich o niemal 60% więcej niż przed rokiem. Ich wartość wyniosła 13 miliardów 340 milionów złotych. To o ponad 70% więcej rok do roku, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
3: Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 464 450 zł, co również jest historycznym rekordem. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie kredytów jest rosnąca zdolność kredytowa. Jest ona efektem zarówno obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75%, najniższego od 4 lat, jak i rosnących wynagrodzeń.
1: Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6% w skali roku. W marcu udzielono też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych. W odwrocie były tylko karty kredytowe.
0: Piątek.
1: Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależnia ją jednak od wyższego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
4: Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety. Więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy.
1: 40% całkowicie odrzuca pracę w nocy. Święto pracy coraz częściej oznacza dziś przerwę od pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym. Dawniej huczne i oficjalne, dziś święto pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach. 54% badanych planuje odpoczynek w domu, 33% wybiera grilla lub ognisko, a 88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy. To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Święto Narodowe 3 maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
4: Po reklamie. Akademickie Radio Akadera, 87,7 FM.
5: Wiadomości Radia Akadera.
6: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
7: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
6: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
8: Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
6: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
9: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
6: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu. Trafiła się pogoda na majówkę, dzisiaj od 20 do 20.

0: 27 stopni, pełne słońce, nie powinno padać ani dzisiaj, ani jutro. Natomiast w poniedziałek z zachodu i północy przypłyną deszczowe chmury, możliwe są ulewy i burze.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Po reklamie.
9: Radio Akadera.

0: reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
2: Akademickie Radio Akadera 87 i 7FM.
0: Wiadomości Radia Akadera.
8: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie, zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
9: Najważniejszy jest ten mecz.
10: Jak nie teraz, to kiedy?
8: O 16 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
11: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
8: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
12: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scyntygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
8: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
10: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
8: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
9: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny. Tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
8: Mecz o 16 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy. Dziś kolejny gorący dzień od 20 do 27 stopni i mnóstwo słońca. Jutro podobnie, a od poniedziałku wpłyną do Polski deszczowe chmury i w przyszłym tygodniu przejdzie front przez nasz kraj, przyniesie ulewy i burze. W drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura wyraźnie spadnie i ma wynosić od 10 do 15 stopni.
0: Reklama.
13: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12

0: Reklama. Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Akademickie Radio Akadera 87,7 FM. Wiadomości Radia Akadera.
3: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska, byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze Amra i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
4: Majóweczka?
5: Majóweczka.
6: Pogoda nam sprzyja, no, jest okej.
5: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
6: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
3: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
7: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
3: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polski. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do trzech zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45. Dzisiaj od 20 do 27 stopni, mnóstwo słońca, jutro podobnie. Ciśnienie wysokie, wiatr delikatny. W poniedziałek pojawi się u nas front z północnego zachodu, a więc od zachodniego Pomorza. Deszczowe chmury, ulewy i burze będą tak spacerować przez nasz kraj. Spadnie trochę temperatura, będzie burzowo.
0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
8: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii

0: premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini-maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
1: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
3: Akadera.
4: Chodź do teatru. Dramatyczny od kulis.
5: Partnerem audycji jest Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Chodź do teatru. Dramatyczny od kulis.
2: Partnerem audycji jest Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgielki w Białymstoku.
3: Przy mikrofonie Magdalena Juchnowicz, a razem ze mną dzisiaj za kulisami Katarzyna Siergiej, aktorka Teatru Dramatycznego w tym momencie, ale kiedyś, powiedz sama.
4: Tak, kiedyś byłam prezenterką właśnie tu w Radiu Akadera, więc bardzo miłe w ogóle spotkanie i takie wspomnienie. Jeszcze jako studentka na czwartym roku był zorganizowany, jako studentka Akademii Teatralnej, przeczytałam ogłoszenie, chyba na naszej tablicy ogłoszeń w Akademii, ale może się mylę, że jest casting na prezenterów do Radio Akadera. I pamiętam, że kilkoro studentów, w tym ja, wybraliśmy się, tu była nawet długa kolejka, muszę powiedzieć, na ten casting, naprawdę.
3: Oh, wow.
4: I my sobie tak staliśmy, jeszcze pamiętam, było dość ciepło, bo to początek roku akademickiego, jakiś taki może wrzesień, może październik, a ja już wiedziałam, że będę miała tylko dyplom, będę miała więcej czasu i pomyślałam sobie, kurczę blade, może warto. No i przyszłam na ten casting i jakoś w ogóle się dostałam. W ogóle byłam taka podniecona i cała rozentuzjazmowana. I pamiętam, że naprawdę prowadziłam audycję. Najpierw mieliśmy oczywiście szkolenie, które trwało jakiś czas, ale tutaj każdy jest kowalem własnego losu. Każdy się sam obsługuje, każdy prezentuje, więc wszystkie, że tak powiem, zadania musiałam się wszystkiego nauczyć, mówiąc krótko, i wszystkie te założenia spełnić. I co? I pamiętam Michała Hellera, który mnie szkolił. Jeszcze wtedy pamiętam Julitę Grzywę, która cały czas jest chyba związana z Akaderą, czy już nie?
3: Już nie.
4: Już nie. No to w każdym razie to były te nazwiska moich czasów, mówiąc krótko. I rzeczywiście pamiętam, że no, jako studentka nie mogłam prowadzić żadnej autorskiej audycji, bo mieliśmy nienormowany czas pracy, więc ja byłam taka troszkę, mówiąc brzydko, zapchaj dziura. Ale mnie ta funkcja bardzo odpowiadała. Ja podpatrywałam innych prezenterów. Też ta realizacja była dla mnie karkołomna. To było wszystko zawsze dla mnie bardzo stresujące, czy ja dobry guzik wcisnę, żeby nie było ciszy na antenie i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętam, że to była jakaś taka wielka przygoda i bardzo dobrze ją wspominam. Skończyła się dość szybko, bo dokładnie na tej antenie, kiedy prowadziłam program, oczywiście w czasie muzyki, jakiegoś utworu, także rzeczywiście mogłam odebrać telefonów, a zazwyczaj tego nie robiłam, żeby nie było, ale tym razem zobaczyłam nazwisko, które się wyświetliło, a to był dyrektor Teatru Wierszalin w tamtym czasie, gdzie ja zaczynałam moje kroki stawiać jako aktorka. I on zadzwonił do mnie i zaproponował mi etat. I dlatego właśnie moja współpraca z radiem się skończyła i szybciutko poszłam tam pracować już na etacie jako aktorka. I tak się zakończyła moja przygoda za radiem Akaderą, że tak powiem.
3: A tęsknisz czasami za radiem?
4: Bardzo dużo pracuję głosem, więc takie, może nie, sama praca w radiu jest rzeczywiście bardzo wymagająca i ja uważam, że bardzo trudno jest być i dobrym, jakby oddanym pracownikiem radia, jeśli to nie jest twoje pierwsze miejsce pracy, bo jednak to jest naprawdę bardzo wymagające, żeby być dobrym radiowcem, mówiąc krótko. Więc ja bardzo sobie cenię bardziej współpracę z radiem niż taką pracę stricte, chociaż ona mi dała bardzo dużo takiej doświadczenia takiego i takiej wiedzy, jak z mikrofonem postępować. Jakby to mi się bardzo przydało potem w mojej pracy aktorskiej, bardzo. I bardzo lubię pracować, mówię, czy przy czytaniach, czy przy audiobookach, czy przy słuchowiskach. To bardzo tak, bardzo tak.
3: I zdarza się często?
4: Tak. Ja dość dużo współpracuję i z Radiem Białystok, jeśli chodzi o słuchowiska, czy o czytanie jakichś książek, które w odcinkach są prezentowane na antenie, czy tu, czy w słuchowiskach, które są przygotowywane w innych oddziałach radia. Tak więc tak, zdarza mi się. Dość często. Mhm.
3: Tylko tu weszłaś i zaczęło się o to, wyglądało inaczej, tak. To było tak, to opowiedz, jak to było w tych czasach.
4: Tak, no więc pokój socjalny, jaki był, taki jest, że tak powiem, więc tutaj się nie zmieniło nic. Może się zmieniła kanapa, ale kształt jej jest identyczny. Dokładnie tak samo tutaj się siedziało i te wszystkie zdjęcia z wielkich wydarzeń, którym towarzyszyło również Radio Akadera, jest tutaj i pamiętam, że to też było. Oczywiście pewnie są nowe, bo ta historia się nie zatrzymuje, ale rzeczywiście to miejsce pamiętam dobrze. Macie piękne nowe studio, no to takiego pięknego studia tam. Po prawej mojej stronie takiego, no już z prawdziwego zdarzenia, można powiedzieć, nie było, więc rozwijacie się, widzę.
3: Ono nie jest takie nowe.
4: Ale ja dawno temu pracowałam, no to już, żeby tak być zupełnie szczerą. Wydaje mi się, że no, w tym roku obchodzę 20-lecie pracy na scenie, a to było na studiach, czyli to musiało być 20 lat temu lub więcej. Więc nawet jeśli ono nie jest nowe, to ja go 20 lat temu tutaj nie widziałam.
3: Ono przeszło lekki lifting.
4: Okej. Okay. No ale nie. Ale
3: zmieniło się układ.
4: Dokładnie, zmieniło układ, więc właśnie mówię. I jest inny sprzęt i to wygląda zupełnie inaczej. Więc rzeczywiście ta strona studyjna, tam gdzie pracujecie rzeczywiście na fonii, tak to się mówi, na fonii, nie? Może no, tak być, czy nie?
3: Tak,
4: żeby,
3: tak.
4: Żebym nie wyszła na jakąś taką ignorantkę, pracując tutaj. W każdym razie, no wygląda to dużo lepiej, tak bym powiedziała. Co oznacza, że się rozwijacie. I tego wam gratuluję, tego wam życzę.
3: Ale jednak aktorstwo było tym numerem jeden.
4: No tak, no co tu dużo mówić. Tak, szczególnie po szkole aktorskiej. No to jeżeli studiujesz aktorstwo przez 5 lat, no to już potem chcesz być w zawodzie, prawda? No chyba, że nagle coś się wydarza i zmienia zupełnie jak twojego życia, ale ze mną tak nie było, Ja bardzo chciałam pracować w zawodzie i bardzo wtedy chciałam pracować w Teatrze Wierszalin. I bardzo się starałam, więc ten telefon, który zadzwonił, kurczę blade, w tym studio, no to było spełnienie moich najśmielszych marzeń. To było jak pocałowanie Pana Boga w nogi, w stopy, czy w co tam się go całuje. Tak, to było coś, co, że tak powiem, pomyślałam dobrze. Pomyślałam, jest dobrze. No na początek oczywiście, zaraz po szkole. To było no, wielkie marzenie studentce. Od razu dostać etat i w takim teatrze, i w takim miejscu, w którym się chciało pracować. No to jest super ważne i super rozwijające. I myślę, że miałam ogromne szczęście, że tak się moje początki ułożyły. Bo te początki są bardzo ważne, one konstruują cię, bo szkoła daje ci oczywiście warsztat, rzemiosło, pokazuje ci mniej więcej, jak ten świat wygląda, no, ale to doświadczenie teatralne jest zupełnie inne. Tak więc dobrze na początku trafić w takie miejsce, w którym się czegoś nauczysz.
3: No chyba trzeba przyznać, że Teatr Wierszalin to jest taka wielka szkoła aktorstwa. Ma aktor łatwo, ale i dużo się uczy.
4: Tak. I od początku tak było. I ja mogę mówić tylko rzeczywiście w samych superlatywach. To znaczy, to była wielka szkoła życia, bardzo wymagająca, tak jak mówisz. Ale było to tak niesamowite, było to tak nowe dla mnie i tak wciągające, że jakiegoś tej żmudy takiej, czy takiego, tego, tych wymagań tak bardzo nie odczuwałam. Poza tym byłam bardzo młodziutka, miałam dużo czasu, no to wszystko poświęciłam temu, prawda, tak, że nie miałam zobowiązań, nie miałam dzieci, nie miałam, teraz jak myślę sobie o tym wszystkim, to jest już zupełnie inaczej, jestem w innym miejscu, ale kiedy młody człowiek staje przed ogromnym wyzwaniem na początku swojej drogi, no to jest tylko dobrze. Moim zdaniem. Więc miałam ogromne szczęście, tak jak mówię. I to miejsce stworzyło mnie jako aktorkę absolutnie. To nie ma dwóch zdań na ten temat. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Tam się nauczyłam pracy. Tam się nauczyłam, jak pracować. Tam się nauczyłam współpracy. I tam się nauczyłam zespołowości. To był najlepszy zespół, ten pierwszy zespół, który się ukonstytuował, kiedy ja przyszłam. No to rzeczywiście my zespołowo graliśmy na najwyższym moim zdaniem możliwym poziomie zespołowym, co nie jest bardzo łatwe do osiągnięcia, żeby być po prostu jak orkiestra, prawda? Każdy ma swój instrument i stroimy. To wymaga bardzo ciężkiej pracy, również z rezygnacji z własnego ego, co tu dużo mówić, żeby się wyrównać, żeby się wystroić i żeby grać jak dobra naoliwiona maszyna. A tak było, dokładnie tak, tak to wspominam. Więc ta zespołowość to chyba jest coś, czego się nauczyłam najbardziej.
3: No właśnie, to ważny element warsztatu? Jak ważny?
4: No pewnie dla każdego troszeczkę inaczej, ale dla mnie to jest podstawa. No, grasz w zespole, chyba że robisz monodramy. Tak, mam to doświadczenie i pamiętam ten strach dwa razy. Raz zrobiłam monodram i pamiętam doskonale ten moment przed premierą, kiedy stoję w kulisie i mam wyjść na scenę i jestem w tej kulisie zupełnie sama. Ten strach, oczywiście on był motywujący, ja go przerobiłam na tremę, która mnie poniosła do zagrania tego spektaklu i on, myślę sobie, że był bardzo fajny, ale po latach pracy absolutnie w zespole, gdzie jesteś bardzo ważną, czasem większą, a czasem mniejszą, ale integralną częścią zespołu, nagle bycie samemu jest przerażające, muszę powiedzieć, i do tej pory nie powtórzyłam tego monodramu. To znaczy nie powtórzyłam tego doświadczenia monodramu, no bo mówię, to co ja wyniosłam ze szkoły wierszalińskiej, poczucie zespołowości, to, że wszyscy musimy grać do jednej bramki i wszyscy musimy być, bez względu na to, jakie zadanie dostajesz sceniczne, po prostu maksymalnie w to zaangażowani i rozumieć też, że choć mała jest ta twoja część na przykład, a też zdarzało mi się grać mniejsze role, to bez tej roli ten główny nie zagra. Ten główny aktor, czy ta główna aktorka, ta główna postać po prostu nie pociągnie swego i ten świat będzie po prostu niedoskonały wokół tej osoby. To jakoś absolutnie we mnie zostało i to jest dla mnie podstawa absolutnie teatru, w ogóle spotkania z widzami, bo to jest w ogóle spotkanie. Teatr jest spotkaniem. Spotkaniem pomiędzy aktorami, spotkaniem z reżyserem, spotkaniem z widzem. No ciągle się spotykamy.
3: A my za chwilę spotkamy się ponownie. A teraz muzyka.

0: Chodź do teatru. Dramatyczny od kulis.
1: Partnerem audycji jest Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
2: Rozmawiam z Katarzyną Siergiej, aktorką Teatru Dramatycznego. A gdybyś miała powiedzieć, co jeszcze wyniosłaś z tego warsztatu z Wierszalina?
3: Z Wierszalina? No dużą ekspresję. Dużą ekspresję, ale też to jest super, że większość aktorów, którzy tam przychodzą, a sam dyrektor i założyciel tego teatru, Piotr Tomaszuk, wywodzą się z naszej filii Białostockiej Akademii Teatralnej, czyli z lalek, można najkrócej powiedzieć, to też jest bardzo specyficzny rodzaj grania, taki powiedziałabym trochę formalny, trochę groteskowy, trochę przerysowany i w takim repertuarze ja się bardzo dobrze czuję, to jest jakby bardzo mi bliskie, więc jakby forma ekspresji, taka nadekspresyjność, można powiedzieć, która jest charakterystyczna dla Teatru Wierszalin. Może teraz mniej, ale kiedy ja tam grałam, no to było oczywiste i to była jakby baza pracy. No to chyba to właśnie. Jakby rozpoznanie konwencji też, tego się nauczyłam, że nie każdy tekst zagrasz tak samo. No mówię, to była szkoła życia. To była szkoła życia i szkoła zawodu, więc nauczyłam się tam praktycznie wszystkiego, co wiem o aktorstwie.
2: A skoro już właśnie przy takich kwestiach warsztatowych jesteśmy, to w jaki sposób podchodzisz do nowej roli?
3: No, to zależy właśnie od tego, jaki materiał dostaję, tak? To znaczy, w jakim spektaklu ja zagram i kogo, czy co ja mam zagrać, tak? To znaczy, jaka jest moja rola tam. Bo największym kłopotem, muszę powiedzieć, kiedy przeszłam do Teatru Dramatycznego, po 10 latach pracy w Teatrze Wierszalin, było dla mnie właśnie rozpoznawanie konwencji, która była daleka od tego, co proponuje Teatr Wierszalin. To znaczy, ja nigdy nie grałam nic innego. Prawda? To znaczy, Teatr Wierszalin ma bardzo, bardzo precyzyjny i bardzo specyficzny, jakby specyficzną wizję teatru, prawda? Jakby porusza się w określonym obszarze teatru, ale nie eksplorując za bardzo innych. Realizmu, tak? Czy takiej klasycznie rozumianej komedii. I rzeczywiście to było dla mnie ogromne wyzwanie, żeby tu się gdzieś odnaleźć w teatrze dramatycznym. W takim bardziej klasycznym wydaniu teatralnym. Więc jeśli pytasz mnie, no i zajęło mi to kilka dobrych lat, żeby się nauczyć tego. I to była dla mnie duża kolejna szkoła życia w zawodzie. Nie ukrywam. No, kostiumowe wszystkie spektakle. To była dla mnie nowość zupełnie. Jak traktować kostium. I niby w szkole to było, ale tak długo nieużywane. No po prostu pewne umiejętności zanikają, co tu dużo mówić. Więc zupełnie inaczej. Więc pytanie, jakby zawsze, jeżeli pytasz mnie o warsztat, to żeby dopasować środki, tak, wyrazu scenicznego, to ja muszę jakby zrozumieć, w czym ja gram. Co to jest za materiał? Czy to jest komedia, czy to jest tragikomedia, czy to jest tragedia, czy to jest dramat obyczajowy, czy to jest właśnie groteskowy jakiś spektakl, czy jeszcze może jakiś inny, tak? Czy zupełnie formalny, więc od tego ja zaczynam, żeby rzeczywiście dobrać środki i rozumieć, w czym gram, żeby nie było jakiegoś takiego zderzenia z tym, że ja gram wszystko tak samo, na przykład jak w Teatrze Wierszalin i nagle realistyczną, obyczajową komedyjkę gram tamtymi środkami. No to jest zupełnie niemożliwe, że tak powiem. Czy Ożenek Gogola. Wyobraźmy sobie, to zresztą była jedna z moich pierwszych ról właśnie w Teatrze Dramatycznym, Zastępstwo, za panią Danutę Bach, która stworzyła wspaniałą rolę, ale no, z jakiegoś tam powodu, już nawet nie pamiętam jakiego, weszłam w Zastępstwo. No i te wielkie suknie, to poruszanie się w nich, to odnalezienie się w tym, jak poruszać się w ogóle, jak postać powinna poruszać się i jak kobiety kiedyś poruszały się, bo przecież nosiły to. Nosiły takie sukienki. Po prostu, przecież to było życie ich dawno, dawno temu, ale było. To było dla mnie jakoś tak chyba rzeczywiście kolejny taki szok. Bo tego tematu w ogóle w Teatrze Wierszalin nie było. Więc tak, no muszę powiedzieć, że zaczynam od tekstu. Po prostu czytam tekst i potem rozmawiam z reżyserem, jak on widzi ten tekst, to znaczy jaka jest jego wizja, jaka jest jego idea i w jakiej konwencji będziemy się poruszać. To najpierw.
2: A w takiej ostatecznej postaci ile jest ciebie, a ile właśnie tej konwencji? Czy to zależy?
3: No wiesz, tutaj to mogłabym powiedzieć tak. Ja jestem też wykładowcą, jestem związana z Akademią Teatralną, pracuję ze studentami, a to wymaga cały czas jakby doszkalania się, to znaczy no jakby czerpania oczywiście z własnych doświadczeń, ale również, tak jak mówię, z doświadczeń innych. I ostatnio dzięki no, wspaniałej propozycji Akademii Teatralnej pojechałam właśnie na warsztat organizowany przez Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie z Miltonem Justice'em, który jest uczniem i przyjacielem Stelli Adler, która to jest uczennicą Stanisławskiego bezpośrednią i która to Stella Adler plus Lee Strasberg i Meissner, Stanford Meissner, jakby w różnych technikach przenieśli to, co Stanisławski jakby zmienił w ogóle w teatrze i w podejściu do aktorstwa i w podejściu do aktora na przełomie XIX i XX wieku, oni to przenieśli do Stanów Zjednoczonych. I muszę powiedzieć, że ja tej techniki Stelli Adler znałam ją, ale żeby być tam bardzo taką specjalistką, to nie, muszę to przyznać. I to, co tam się wydarzyło, jest najbliższe tego odpowiedzi na pytanie, które mi stawiasz. To znaczy tam Milton Justice, który jakby po prostu to nazwał, ugruntował mnie w wiedzy, że ja robię, pracuję z Stellą Adler, chociaż nawet o tym nie wiedziałam, że tak powiem. To znaczy najpierw pracuję nad postacią. Pracuję z tekstem, pracuję nad postacią. Muszę zrozumieć, kim jest ta postać, którą gram, czego ona chce, co ona ma osiągnąć i jaka jest jej droga w tym spektaklu, który będziemy próbować. I wtedy szukam bardzo podobnych doświadczeń z mojego prywatnego życia. A jeżeli takich nie mam, to wtedy myślę, stwarzam jakąś hipotetyczną sytuację. A, no moja bohaterka, no, cokolwiek, jest zdradzona teraz, idę na koncert, za chwilę będę grała koncert. I w tymże koncercie gram Marię Aderewską, która zostaje zdradzona przez męża. No, mam nadzieję, że ja nie zostałam zdradzona. No, nic o tym nie wiem przynajmniej. Oczywiście żartuję, pozdrawiam męża. Natomiast, no nie mam takiego doświadczenia, prawda? Ja, jako Kasia Siergiej, nie zostałam zdradzona przez męża. No i teraz, no, ta postać, która została zdradzona przez męża, no jest to dalekie jakieś ode mnie, prawda? Ale myślę sobie nad hipotetyczną sytuacją, jak ja bym się może zachowała, jak ja, jako prywatnie Kasia Siergiej, bym zareagowała na taką sytuację, albo stawiam sobie za wzór jakąś osobę, którą znam, jak się zachowała. Szukam wiarygodnej emocji, jak ta kobieta, którą ja mam zagrać, się czuła. I próbuję ją po swojemu zrozumieć. To znaczy, kurczę, no ja bym się zachowała tak, abym czuła to. I myślę, okej, teraz już wiem, jak ja bym się czuła. I teraz próbuję jakby to moje prywatne odczucie, niekoniecznie, tak jak mówię, związane ze mną, bo może nie mam takiego doświadczenia, przekazać tej postaci w jej świecie, który jest zupełnie różny ode mnie. Czyli, mówiąc krótko, to jest ten warsztat, że ja nie gram siebie, no bo przecież bardzo często gramy role bardzo dalekie od nas albo właśnie z doświadczeniami, które nie mają nic wspólnego z naszym życiem. I teraz wyobrażam sobie, myślę o tym, jak bym się czuła, tak żeby rzeczywiście było to bardzo prawdziwe, no bo o to chodzi też w teatrze, żeby dogrzewać się jakiejś prawdy, prawda? Wiarygodności, mówiąc krótko, żeby widzowie uwierzyli tej postaci, że ona naprawdę tak czuje, albo naprawdę by się tak zachowała w takiej sytuacji, jak zdradzona kobieta, tak? No i wtedy przerzucam to moje doświadczenie, które już rozumiem. Aha, okej, dobrze, no to ja bym się zachowała tak. Czy Maria by się zachowała podobnie? Nie wiem, ale na pewno to uczucie zdrady, jakiegoś zranienia, smutku czy gniewu, tak? Już rozumiem i przekładam to do mojej postaci i ta postać zaczyna już żyć z tym moim, mówiąc krótko, doświadczeniem, nawet hipotetycznym. No i to jest technika właśnie, to jest warsztat, jeśli o to pytasz. Akurat tu ta technika Stelli Adler, że nie biorę dużo z własnego, prywatnego doświadczenia. Bo moje prywatne rzeczy rzeczywiście czasami pomagają mi w budowaniu ról, ale czasami bardzo przeszkadzają. Tak więc wolę zawsze oddzielić się od tego i stworzyć sytuację uniwersalną, bo bardzo wiele osób na przykład może być zdradzonych, prawda? W naszym świecie.
2: Tak, zwykle dotyczy sytuacji powtarzalnych.
3: Prawda? Więc dlatego właśnie mam wrażenie, że teatr mówi w ogóle o jakimś, kurczę, wspólnotowym naszym doświadczeniu, a my jesteśmy jako ludzie bardzo blisko siebie i mamy bardzo podobne doświadczenia, chociaż jesteśmy praktycznie, no i wszyscy jesteśmy zupełnie inni. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o emocje, no jesteśmy bardzo blisko. I czasem chcemy się przyjrzeć w tym teatrze właśnie, jak my byśmy zareagowali, gdyby nas to spotkało, prawda? Albo może nawet widzimy siebie, możemy zweryfikować jakieś nasze zachowania, widząc efekty, prawda, na scenie. To jest bardzo ciekawe, no ale mówiąc krótko, widz po coś przychodzi do teatru. A po co? Wydaje mi się po to, żeby przeżyć z bohaterami jego własną przygodę, jakąś jego własne doświadczenie, zrozumieć bardziej siebie, bo teatr mówi po prostu o człowieku, moim zdaniem. A to spotkanie na żywo co jest dużo fajniejsze w teatrze niż w filmie, bo w filmie mamy ekran, po prostu przychodzimy i już tutaj nie ma tego bezpośredniego kontaktu. Mi się wydaje, że jesteśmy bardzo spragnieni tego kontaktu, mimo wszystko, mimo tych mediów społecznościowych, tej cyfryzacji, tego internetu, to jednak człowiek chce się spotykać z drugim człowiekiem. A przynajmniej ja mam taką nadzieję, że tak jest.
2: Ja mam wrażenie, że może właśnie ponieważ tyle tego mamy zapośredniczonego kontaktu, to coraz bardziej tęsknimy do tego, który nie jest zapośredniczony.
3: No właśnie. Tak, tak, tak. I dlatego to spotkanie w teatrze, w jakiejś wspólnej historii, którą możemy wspólnie przeżywać i się na nią zgadzać, albo się na nią nie zgadzać, albo ją lubić, albo się wkurzać, że to nie tak, to budzi w nas emocje i też buduje nas jako człowieka. Poznajemy siebie, jak my byśmy w takiej sytuacji się zachowali. Myślę, że po to jest właśnie też teatr.
2: Za chwilę wracamy.

0: Chodź do teatru. Dramatyczny od kulis.
1: Partnerem audycji jest Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
2: Razem ze mną Katarzyna Siergiej, aktorka Teatru Dramatycznego. A zdarzały się takie postaci, których na przykład nie mogłaś zrozumieć, bo to nielogiczne, no to zupełnie nie przemawia, albo nie lubiłaś tej postaci, bo jakoś tak no, nie odpowiadała zupełnie gdzieś twoim cechom, tobie.
3: Tak, no to właśnie ten koncert, to widzę, że tutaj będziemy się odbijać mocno od koncertu. Zapraszam, w każdym razie myślę, że będziemy jeszcze grać. Maria Aderewska to jest kobieta właśnie, która doświadcza zdrady. I ona, jako bardzo błyskotliwa i bystra kobieta, zachowuje się w tej sytuacji, no, powiedziałabym, dość zaskakująco. Ja, jako Kasia Siergiej, w życiu bym się tak nie zachowała. Po pierwsze, nie chciałabym być w takiej sytuacji, ale po drugie, jakbym już była, to na pewno bym tak tego nie rozegrała. I w ogóle Maria Aderewska zgadza się na te zdrady koniec końców. Ja nie wiem, jako Kasia Siergiej, czy ja bym była w stanie tak się po prostu zgadzać na zdrady, ale są takie kobiety, i to było bardzo mi dalekie, ale jednocześnie bardzo chciałam ją zrozumieć, to znaczy dlaczego ona to robi. I ona rzeczywiście, ja prowadzę tę postać tak, że ona naprawdę kocha tego męża i ona po prostu jest w stanie mu dużo wybaczyć. I bardzo długo zajęło mi czasu, by o tę miłość do męża znaleźć. To znaczy, no mówię, ja bym chyba nie miała w sobie tak dużo miłości i tak dużo empatii, jako Kasia Siergiel, chociaż też nie wiem. Ale bardzo byłam zła na Marię Aderewską. Dlaczego ona pozwala sobą tak grać mężowi? Prawda? Jak to? Byłam na nią wściekła.
2: Tak,
3: nie mogłam jej zrozumieć, prawda? Rodzi się we mnie bunt. To trzeba takiego zostawić. Trzeba go po prostu, za przeproszeniem, kopnąć w tyłek i niech sobie idzie do tych młodszych albo starszych, jakie sobie tam wybiera, prawda? Trzeba mieć swoją godność, można byłoby powiedzieć, prawda? Dlatego w ogóle nie mogłam zrozumieć, dlaczego ona jednak w tym trwa. Ale tak jak mówię, no to też jest praca aktorska. Ja nie muszę lubić tych postaci. Ja muszę je zagrać i ja muszę je zrozumieć. To jest moja praca. Lekarz chodzi i leczy ludzi do pracy, do szpitala. Leczy, czy przeprowadza jakieś bardzo trudne operacje, których też nie wie i musi się ich nauczyć. Tak samo ja muszę zrozumieć proces czy mechanizm postępowania danej postaci. Tak? Człowieka. Jakiegoś człowieka, który nie musi mi być wcale bliski, ani którego ja nie muszę nawet rozumieć, albo się z nim zgadzać. Nie, wróć. Ja muszę go zrozumieć. Ja nie muszę się zgadzać z nim, ale muszę zrozumieć. Na tym polega moja praca, tak? Analityczna właśnie. Ja siadam i myślę, dlaczego ta Maria tak pozwala? No i te pytania, dlaczego ona tak postępuje? Dlaczego ona się na to zgadza? Dlaczego to jest w ogóle możliwe? Prowadzą mnie do odpowiedzi na przykład, bo go kocha bardzo. Bo go po prostu bardzo kocha. Nie umie być sama, boi się samotności. Nie wiem. W tamtych czasach to jest sztuka osadzona na początku XX wieku, ale są to wczesne lata, to przełom można powiedzieć XIX i XX wieku. Wtedy no, kobiety miały zupełnie inne prawa, albo ich nie miały, prawda? Zawodem było często bycie żoną. Po prostu,
2: tak.
3: Prawda? Zawodem prawie, że kobiety, prawda? I wtedy ona bez pieniędzy, bez tego męża, no, miała życie nieusłane różami. Więc to wszystko trzeba właśnie przemyśleć właśnie w tej analizie. To znaczy właśnie wiedzieć, w czym gram, co gram, kiedy to się dzieje. Czy my gramy współcześnie, czy my gramy jednak historycznie, czy my gramy realistycznie, czy groteskowo. To wszystko trzeba zrozumieć i przede wszystkim tę postać zrozumieć, nie zgodzić się na nią. No, z Marią nie jesteśmy za pan brat, ale bardzo lubię ją grać i ona mnie bardzo dużo nauczyła właśnie, będąc tak daleką kobietą ode mnie, różniącą się tak silnie ode mnie Kasi Siergiej. Więc to jakieś wyzwanie i tak jak na początku czytałam ten tekst i szczerze mówiąc wszyscy koledzy mi mówili nawet przy takich pierwszych czytaniach zespół, że no nikt nie będzie tej Marii lubił. Ona taka jakaś po prostu właśnie niewydarzona ta postać. A na końcu się okazało, że jednak mamy dla niej współczucie, nawet się z nią utożsamiamy. Kobiety bardzo często do mnie podchodzą i mówią, no właśnie, to my, to nasze życie. No i to chyba o to chodzi właśnie, żeby gdzieś właśnie znowu te historie, nasze historie czynić uniwersalnymi i się jakoś w nich oglądać, zgadzać się albo nie zgadzać się, wyciągać wnioski, może można postąpić jakoś inaczej. tak traktuję teatr. Żeby też zmieniał trochę świat. Wiem, że może to brzmi bardzo jakoś tak dumnie i jakoś z emfazą, ale ja myślę, że naprawdę to może być świetna rozrywka, ale to może być też po prostu bardzo mądre spotkanie, które da nam jakąś większą perspektywę spojrzenia na siebie i na własne życie.
2: A największe wyzwanie teatralne? Można różnie rozumieć.
3: Można różnie. To znaczy każda rola jest, kurczę, zupełnie inna i wymaga bardzo wiele. Myślę, że te pierwsze role zawsze są najtrudniejsze. Pamiętam rolę właśnie w Teatrze Wierszalin Romoli Niżyńskiej w Bogu Niżyńskim, a potem jeszcze Olgi De w reportażu Wierszalin o końcu świata. To są bardzo dawne spektakle, ale jeszcze grane, już zupełnie w innej obsadzie, ale pamiętam, że no, to było wielkie wyzwanie przed młodą, bardzo dziewczyną, studentką, żeby się aż tak zanurzyć głęboko po prostu w tych rolach, więc to były wielkie wyzwania. Ale również w Teatrze Dramatycznym te wyzwania się pojawiły. No, te moje pierwsze spektakle, Sońka Ignacego Karpowicza w reżyserii Agnieszki Korytkowskiej, to było dla mnie jakieś też ogromne wyzwanie. Ale też Gugły, pamiętam bardzo dobrze. A teraz gram Matkę Kuraż w spektaklu Matka Kuraż i jej dzieci Bertolda Brechta. I to jest, kurczę, też wyzwanie. Więc tak jestem blisko siebie. Myślę, że było tych wyzwań dużo więcej, ale żeby tak po prostu z tej najbliższej historii korzystać. No jestem teraz całkowicie zanurzona już w tej roli i ona wymaga jakiegoś takiego ogromnego wysiłku, ponieważ pracujemy bardzo szybko, ale też będzie to spektakl, nie można tego nazwać w żadnym stopniu spektaklem śpiewanym, ale będzie też bardzo dużo muzyki, ale ta muzyka jest, ach, arcytrudna. I taka bardzo, powiedziałabym, niepokojąca, ale też po prostu bardzo trudna muzycznie, więc to jest dla mnie wyzwanie, bo nigdy nie miałam przed sobą takiego zadania muzycznego, więc jestem całkowicie zanurzona w tych songach Brechta, które są wspaniałe, ale również przerażające, jeśli chodzi o trudność wykonania, po prostu, najnormalniej w świecie. Więc wyzwanie takie, powiedziałabym, muzyczne przede mną ogromne. Boję się bardzo, ale śpiewam te piosenki, po prostu te songi, przepraszam, codziennie. Im dalej w las, tym, mam nadzieję, to będzie jakoś bardziej oswojone. No i sam temat, no i też w ogóle Brecht, to jest jakieś dla mnie wielkie spotkanie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Premiera będzie 16 maja. Myślę, że to będzie bardzo fajne.
2: To chyba nie będzie lepszego zakończenia niż właśnie zaproszenie na najbliższą premierę w Teatrze Dramatycznym. Dziękuję zatem za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję. Zapraszam na premierę 16 maja. Matka Kuraż i jej dzieci, reżyseria Romuald Wicza-Pokojski.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Wiadomości Radia Akadera.
2: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
4: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
2: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić? Mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
5: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
2: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc. Nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka. A jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego. Ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają. Jeszcze dziś i jutro ma być pięknie i gorąco, od 20 do 28 stopni, mnóstwo słońca, a w poniedziałek już na północnym zachodzie Polski pojawią się ulewy i burze. A potem w miarę upływu czasu w przyszłym tygodniu ulewy i burze mają się przenosić po całej Polsce, wędrować na wschód i południe.
1: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
12: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny.

0: Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: Radio Akadera.

0: przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie. Akademickie Radio Akadera 87,7 FM. Wiadomości Radia Akadera.
2: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
3: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
2: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
4: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
5: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
4: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
6: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
2: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej. Najnowsze prognozy synoptyków mówią, że jeszcze dziś i jutro ma być piękna letnia pogoda, a od poniedziałku wpłynie do nas z północnego zachodu front, przyniesie ulewy i burze i w kolejnych dniach będzie wędrować na wschód i na południe, tak więc w całym kraju w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się gwałtownej pogody.
1: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
17: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
18: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Po reklamie.

0: nowe stylizacje w Kick. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kick. Więcej niż się spodziewasz.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
2: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu.

0: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec, Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho, uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga, rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
1: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
0: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
2: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
0: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
3: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
4: Ile mamy aktualnie?
5: 2300
4: metrów.
5: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
6: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
0: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów. Do końca majówki ma być bardzo gorąco i słonecznie. Jutro 24 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, nawet 28 na zachodzie Polski, w górach i nad morzem też około 25. W poniedziałek do Polski z zachodu i północy będą wpływać deszczowe chmury, a z nimi burze.
7: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
14: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
15: bezpiecznie.
13: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
17: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe

0: Spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: Radio Akadera.

0: Admiralskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
1: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień, dzień flagi. Polska jest piękna.
2: Teraz wybieramy się na finał, także
3: na
2: kibicujemy za Częstochową.
3: Tak jest. Okay.
2: Tak.
4: Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
2: Zdecydowanie tak.
3: Dla nas lepiej, zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
0: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
5: Na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
0: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
6: To były wiadomości Radia Akadera.
0: W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny upalny dzień od 24 stopni na wschodzie, w centrum 26, a na zachodzie nawet 28 stopni. Mnóstwo słońca, deszczu jeszcze jutro nie zobaczymy, ale w poniedziałek już się mają pojawić. Od północy i zachodu wpłyną deszczowe chmury i przyniosą burze.
7: Reklama. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.

Jest 2 maja, minęła godzina 18, a to oznacza, że zaczynamy czułe granie. Majówkowy wieczór dopiero się rozkręca, gdziekolwiek jesteście w domu, w drodze, może gdzieś między jednym odpoczynkiem a drugim, zabieram was w spokojniejszą stronę tego dnia. Będzie sporo świeżych brzmień, trochę dźwięków, które pozwolą się zatrzymać. Zostańcie ze mną, zapraszam Olga Wyszkowska. Zaczynamy z Tiem Jukiem, Alisem Rusalem i ich Playground Games z albumu Forward z 2006 roku.

0: you wanna hear something good, sound good.
1: Dziś na nowości długo czekać nie trzeba, bo jest ich na pewno przeważająca ilość, dlatego już za chwilę pierwsza z nich. A właściwie już. Nowoczesne brzmienie z lekko psychodelicznym zacięciem to muzyka, którą miło będzie przeżywać w dzisiejszych promieniach słońca. Bez pośpiechu. Z płyty Echo Parkurs z 2018 roku. Gu od Trio Electrico.

0: Dirty 17 Distrut.
1: Czułe granie.
0: A my wracamy do Trio Electrico i tym razem cofniemy się o kilka lat, aby odkryć ich singiel z 2011 roku o nazwie Creeper Lane.

No, dziś nie skupiamy się głównie na jazzowych klimatach. Majówka motywuje nas do miłego spędzania czasu, więc dzięki Turmałgórkowi i jego charakterystycznym, eleganckim, ale i trochę chaosowym klimatem wprawimy się tu trochę w bardziej imprezowy klimat niż zazwyczaj. Zostańmy dziś w spokoju, korzystając z tej pogody. Więc stay od Turmałgóra.

Sporo dziś u nas nowoczesnych rytmów, dość słonecznych, takich do pobujania się. Już za chwilę The Mouse Outfit oraz Sparks. Tu akurat będzie całkiem hip-hopowo, z dobrym klasycznym bitem i mocnym przekazem. Escape Music to album z 2013 roku, na którym znajdziecie Got Me Thinking.

18.33, a my zostajemy z The Mouse Outfit. To już trochę delikatniej, z kobiecym wokalem, w bardziej soulowym klimacie. Więc z 2018 roku. I Wonder.

Point od The Council. No i kolejna nowość tuż przed kolejną nowością. Kansas City, yeah, come. Welcome to Journalism.

Trochę jazzu, trochę elektroniki, trochę relaksu i dobrego bitu. Był to znany już nam projekt The Jazzual Suspect. The Sheriff to melodia z płyty The Jazzual Suspect z 2018 roku. Przed nami kolejny muzyczny debiut specjalnie pod majówkowy czas. Niemiecki kolektyw The Bahama Soul Club i Ain't Nobody Business If I Do.

Instrumentalnie od Streetlife Originals. Pozytywny wydźwięk w taki dzień może stworzyć super podkład muzyczny pod fajne sytuacje, szczególnie jeżeli spędzacie go w swoim ulubionym gronie. Słuchaliśmy The Assassin Act One, a w kolejce czeka już Bricky Boys. Australijskie trio z dużą dawką energii, a ponieważ zbliżamy się powoli do 19, to słyszymy się zaraz po wiadomościach, a teraz Villars. Reklama.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
7: Czułe granie.

0: Radio Akadera.
1: Minęła 19.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych, multimedialną.

0: wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
1: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
2: Bardzo nam się podobało, przypadkowo w sumie, żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
0: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Naja-Wiśniewska.
3: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
0: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
4: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
0: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00.
5: To były wiadomości Radia Akadera.
0: W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny gorący i słoneczny dzień, nawet do 28 na zachodzie Polski. Na wschodzie do 24. Nie powinno padać, wiatr delikatny, a ciśnienie wysokie. W przyszłym tygodniu pogoda będzie trochę bardziej gwałtowna, przyjdą deszcze i burze.
6: Czułe granie w Radiu Akadera.

Minęła 19. Witam tych, którzy właśnie do nas dołączają i tych, którzy są tu od początku. Tu nadal czułe granie w Radiu Akadera. Majówkowy wieczór powoli łapie swój rytm, więc teraz będzie jeszcze klimatyczniej. Więcej przestrzeni, więcej oddechu i muzyki, która dobrze układa się gdzieś tam między zachodem słońca a pierwszym światłem lamp. Rozsiądźcie się wygodnie, bo zaczynamy zapal Acapulco Straight od Fidelej, a w tej godzinie prawie same nowości. Zapraszam Was serdecznie, Olga Wyszkowska.

Buddy Miles, Down by the River, a na zegarach 19:12. Już zaraz kolejny nowy rytm na ten majówkowy wieczór. Teraz płynący groove, piękny wokal i energia, której dzisiaj nam trzeba. Projekt Jaffa i z płyty z 2008 roku. Sneaking.

Hey Lover to utwór, który znaleźć możecie na płycie z 2008 roku o nazwie Second to None. Wykonawcą jest Hard Candy. No i przechodzimy dalej. W tle już powoli przygrywa nam szwedzki projekt Heart i teraz trochę właśnie zwolnimy tempo i przejdziemy do numeru trochę bardziej uziemionego. Posłuchajmy Burn 2.

19:28 i jeszcze raz Heart, tym razem z wokalem Yukimi Nagano z Little Dragon. Kipiu Kimi to połączenie elektroniki i delikatnego soulu, bardzo klimatyczny numer, w czym zresztą się zaraz sami przekonacie.

Ta muzyczna podróż tym razem wcale nie wyrzuca nas gdzieś na koniec świata. MPA to polski producent, który tworzy muzykę instrumentalną z pogranicza hip-hopu, jazzu, funku i lofi. Enjoy, który właśnie wybrzmiał, pochodzi z albumu Seeds, Roots and Fruits z 2016 roku. Myślę, że będziemy jeszcze do tego wracać. A teraz DJ Cam jest kolejny w kolejce z przyjemnymi dźwiękami w utworze Soul Shine, Staring in Love.

0: No, a ten przyjemny i prosty całkiem beat i melodia ogólnie nazywa się Easy i powstała z inwencji Cody Curie i Ali McMahon. Na zegarach 19:46 i do końca godziny same świeże melodie.
1: Czułe granie.

0: a man to gain the world and lose his soul.
1: The Pass Between Two Thieves. Za nami już za chwileczkę kalifornijski DJ Antoni Valades. No i good looking, a że 20 już za rogiem, to słyszymy się już zaraz w kolejnej godzinie, aby kontynuować naszą dzisiejszą muzyczną podróż.

0: Radio Akadera.
1: Minęła 20.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
3: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
2: Na Stadionie Narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
2: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu.

0: bliznach został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię Humbucka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało, pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłań. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
1: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
2: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
3: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
0: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański.
4: To były wiadomości Radia Akadera.
0: Noc względnie ciepła, od 5 do 10 stopni, a jutro to dopiero będzie. Od 24 na wschodzie do aż 28 stopni na zachodzie i to w cieniu, a przecież będzie mnóstwo słońca, bo o deszczu nie ma mowy. Deszcz przypłynie do nas prawdopodobnie w poniedziałek z północnego zachodu. To będą deszczowe chmury, które przyniosą ulewy i burze.

0: Czułe granie w Radiu Akadera.
1: Jest 23, majówkowy wieczór w pełni, a my nadal jesteśmy przy czułym graniu. Olga Wyszkowska przed mikrofonem i przed nami najbardziej miękka część dzisiejszej audycji. To moment, kiedy dzień już naprawdę odpuszcza, a muzyka może wybrzmieć jeszcze głębiej. Jeżeli potrzebujecie chwili dla siebie, to właśnie teraz. No a tą godzinę rozpoczyna londyńska scena jazzowa w najlepszym wydaniu. Kokoroku i Just Can't Wait.

Put a little love in my soul. To piękna pioseneczka na łapanie jeszcze ostatnich kolorów zachodu słońca. Wykonawcą jest Silly Downs, a teraz przechodzimy do Emu Horizons. Zaczniemy od pierwszego kawałka, który wywodzi się z albumu And the New Bohemian Freedom z roku 2003.

0: czułe granie.
1: Tak brzmiał rok 2003 w ich wykonaniu, ale to nie były jeszcze ich początki. W 1999 roku wyszedł na świat album Come Touch the Sun. A że słońce już nas na dziś opuszcza, to chociaż muzycznie przedłużmy sobie tą słoneczną sobotę. Posłuchajmy więc Emo Horizons i Come Touch the Sun.

Come touch. The sun, the sun, the sun, the sun.

20:23. No i przez najbliższe kilka, właściwie nawet kilkanaście minut skupimy się na jednym artyście, Mr. T. Zacznie się prezentować z utworem The Party. Znajdziecie tą melodię na płycie z 2013 roku, Play It Loud.

Rok później, w 2014 roku, pojawił się album Funk Around the Sun. To jest nasza kolejna propozycja na ten wieczór, bo utwór jest też o tej samej nazwie co album, więc Mr. T i Funk Around the Sun.

0: czułe granie.
1: No i po 3 latach, w 2017 roku, wydana została płyta The Return of the Classic. Tu może być trochę bardziej spokojniej, dodatkowo tekst piosenki większość może znać, bo jednak jest to klasyk. Sometimes przed nami.

0: trochę więcej emocji z wyraźnym, nocnym już klimatem. Layfour James i Mommy Don't Tell z albumu A Louder Silence z 2018 roku.
1: Czułe granie.
0: No a my wracamy do Tour Magburg. Ten numer inspirowany jest klasyczną francuską piosenką Jacques'a Brela. W tej wersji dostajemy elegancki jazzujący chaos z dużą dawką emocji. La Percus de Vieux Amon właśnie teraz.

Tea Evering. Every Corporation 33 Degrees. 20:54, a oznacza to moment, w którym muszę uznać, że dzisiejsza audycja dobiega końca. Od 18:00 słuchaliście Czułego Grania i była z Wami Olga Wyszkowska. Słyszymy się już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. No i do końca godziny zostawiam Was z muzyką.

0: Akadera. Regesesja.
1: Dobry wieczór, cześć wszystkim, tu DJ Dobry Ziomek, Roots Vibracja Sound System. Majówka to zdecydowanie imprezowy klimat i z tego powodu przygotowałem dla Was selekcję dynamicznych numerów Raga Jungle. Dziś zdecydowanie mniej gadania, więcej grania, zapraszam do tuptania.

Pogoda jaka dziś była, każdy widział, a my rozgrzewamy jeszcze bardziej. Dobry ziomek, Rude Boy Selecta na głośnikach, daj to głośniej i nie wnikaj.

Jest intensywnie, ale się nie zatrzymujemy. Za chwilę znany imprezowy numer od Kongo Natty i Benny Page, UK All Stars, a później mocny remix Out of Space.

Yeah, szybkie tempo, to i czas leci szybciej. Zostało nam niewiele czasu, ale jeszcze dwa numery przed nami. Dzięki za uwagę, spokojnej majówki, odpoczywajcie i do usłyszenia.

0: Jest!
1: Grill?
0: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
0: Są! W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

0: Radiu Akadera Ciary.
1: Dobra, cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam was 2 maja, dzień flagi, dzień odpoczynku, swawoli, majówki i mam nadzieję spotkań wieczornych. A z tego względu, że dzisiejsza audycja ma zasilić wasze grille i domówki lub towarzyszyć wam we wspólnej podróży autem właśnie na tego typu wydarzenia. Pozwoliłam sobie nazwać odcinek Ciary 5. Uważaj, jak majówkujesz, ze względu na to, że potem właśnie poleci numer, który ma dość zbliżony tytuł, a będzie to Uważaj, jak tańczysz od pejzażu. Tym niemniej, dzisiaj ogółem brzmieniowo będzie to lekka elektronika, hyper wiosennie, rzeźko, głównie instrumentalnie, więc nietypowo, żeby tak nie przerywać rozmowy z przyjaciółmi czy rodzinką, a w muzyce się jednak zanurzyć. No i tak, w mojej głowie odbyła się wcześniej debata o gitary, o Dżem i Wilki i wszelkie inne takie szlagiery polskie odpoczywające. No i czy jakoś ich nie przemycić tutaj? Czy nie zrobić takiej gitarowej audycji? No bo to są takie niezbędniki, umówmy się. Ale tak sobie uznałam, że jeśli się jeszcze nie pojawili w trakcie majówki, to prędzej czy później sami to zrobią i ja nie muszę im w tym pomagać. Więc jeśli macie jednak ochotę na trochę co innego, to trafiliście na właściwe FM. Selekcja przygotowana ma brzmieć trochę jak rosa na trawniku, jak taka pogoda, trochę za chłodna, nabujanie się na dworze bez bluzy i kurtki, ale na tyle, żeby jednak wyjść na dwór. Zaczniemy od Trashy, Telenights, Braden Potts w duecie z Minotaurem i właśnie pejzażu, u których echem niosą się dźwięki imprezy samplowane, jak przez mgłę.

0: Ciary.
1: Yeah. Yo, słuchacie audycji Ciary? Wspólnie zanurzamy się dzisiaj w wyobrażenie o najbardziej rzeźkim grillu na świecie, gdzie spokojnym krokiem od pejzażu z numerem Uważaj jak tańczysz przejdziemy do zdekonstruowanych klubowych brzmień połączonych momentami tam z ambientem i breakbeatem. Piosenki iskrzące, piosenki gwiazdki. Ja takie rozumiem. Love Fear Time Polish. Time Polish, a nie Polish. Polish, yeah, 2 maja. Requisite Also With Each Other i Blessed Angels.

样的。

0: Radio Akadera.
1: No i teraz dalej zostajemy w tym samym klimacie, bo tak sobie postanowiłam. Teraz kolejne dwa numery, naprawdę przemiłe i jednocześnie taneczne. Rioja i Duero od Braden Potts ponownie, a po nich Lookman z numerem Snoopy.

Słuchacie audycji Ciary w Radiu Akadera. Dzisiaj słuchamy chłodnych, albo ogółem po prostu mega cool brzmień, bo selekcja jest oparta na hyperpopowych, trochę elektronicznych, chłodnych takich brzmieniach. Kolejny poleci numer od Jam City i Wet i będzie to LLTB. Potem poleci Ian Mills z numerem Yaya Rave, a następnie Miece Conte, mój osobisty ulubieniec. Jest to projekt poboczny austriackiego producenta i muzyka Matiasa Oldofredi, który jako producent house'owy jest znany jako Philoes, a jako Miece Conte robi muzykę bardzo lekką, milusią, taneczną, hyperpopową, elektroniczną, indie. Można by użyć bardzo wielu określeń. Na pewno jest to bardzo ciekawy element muzyczny, jeśli mogę to tak opisać. Taka jego odskocznia od na co dzień produkowanego gatunku, czyli house'u, okazała się być naprawdę cudowną sprawą, bo umożliwiła stworzenie naprawdę unikalnej persony muzycznej, która ściągnęła do niego bardzo wielu fanów, między innymi mnie. Numery te brzmią właśnie milusio i lekko, tylko przy niektórych kawałkach, jeśli sprawdzić tekst, bądź się mu przysłuchać, a nie jest to wcale takie łatwe, bo głos jest bardzo, bardzo spiczowany, to można zobaczyć, że jest tam bardzo wiele o tęsknocie i o przemijaniu, o braku, o problemach, różnych takich zawirowaniach. Ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji sprawdzicie, jeśli jeszcze nie znacie, co myślę, że może być ciężkie, bo wyskakuje momentami mi przynajmniej z lodówki i z szafki w kuchni. No ale posłuchajmy.

0: ciary.
1: I teraz, skoro już przeszliśmy do bardziej tanecznych brzmień, to poleci Galen Tipton z numerem Call Me Back, One Tablespoon Downhill 2001 i numer Smiling Lights od Opsimo i Renwick.

0: Radio Akadera. Ciary.
1: A teraz moim zdaniem ciekawostka, dziwnostka, bo będzie to cover, co jeszcze nie zdarzyło się tutaj w audycji, a będzie to cover numeru About You Now od grupy Sugar Babes, czyli mega znanej w latach 2000 grupy wokalnej girls bandu z UK. Tylko, że jest to w wykonaniu artysty, która się nazywa Otto i jest to po prostu wokale podniesione o oktawę, albo dwie, albo trzy, spiczowane bardzo wysoko. Główna melodia zagrana na takim digitalowym klawiszu, brzmiącym jak z gry komputerowej, a w sekcji perkusyjnej delikatny breakbeat. Pojawiają się jeszcze takie cykacze, delikatne takie, nawet trudno jest mi to określić. Dziwne dźwięki po prostu, dziwne dźwięki to są. Więc dziwny cover Sugar Babes i słyszymy się później.

0: siary.
1: Okej, a teraz będą przed nami dwa ostatnie numery dzisiejszej audycji. Pozwoliłam sobie na to, żeby nie odzywać się zbytnio, jako że to ma być playlista podobno na grilla na majówkę, więc wygadajcie, a ja będę siedzieć cicho. Ale zanim to, to przed nami dwa ostatnie numery. Właśnie, przy których pozwoliłam sobie na większą nutkę refleksyjności, nostalgii. Są ciągle w tym samym chłodnym, elektronicznym klimacie, tylko że pojawia się już w nich tekst i są one troszeczkę cięższe. No, to wszystko zanim po audycji puścicie jam albo usiądziecie z gitarą do ogniska. I hope so. Tym niemniej życzę miłego wieczoru i pełnowymiarowego odpoczynku. Ja się nazywam Juna Ara. To była audycja Ciary w Radiu Akadera. Słyszymy się za tydzień.